Radio Sokaczew. Can't touch this.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
7: Check it out.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzieżyn Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
5: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców gminy Sochaczew, działająca w ramach obywatelskiej inicjatywy referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież N. Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
6: Reklama.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Kąski piwosza Cedrop 21,99 za kilogram. Kiełbasa śląska JBB 19,99 za kilogram. Lody rożki 120 ml. Różne smaki z połem złoty 99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 16 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
8: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.
11: Punktualnie 8, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
13: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden prowadzony.
12: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Amerykanie postanowili

0: że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Jak będzie wyglądała ta sobota dla Sochaczewa i okolic? Już teraz to dla Was sprawdzam. Jeśli chodzi o temperaturę, no to aktualnie na termometrach mniej więcej w okolicach 11 i 10, to również temperatura odczuwalna. Ciśnienie niskie, 1002 hektopaskale, wiatr słaby, bardzo słaby, zaledwie 8 km na godzinę z północy, tak podmucha. A dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia, czyli po południu 14 stopni Celsjusza, a przez cały dzień raczej pochmurno, no i spodziewajcie się również przelotnych opadów.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
7: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
3: Dzień dobry, 16 maja, sobota, rozpoczynamy program Radio Sochaczew, dzień dobry w sobotę. Jak się macie, jakie macie plany na ten weekend? Dajcie znać koniecznie na naszym Facebooku. A my gramy najlepszą muzykę na weekend. Boys, weekend właśnie na początek 8. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

After party, jesteśmy sobie pisani. A może to wy jesteście sobie pisani? No jeśli tak, to warto temu szczęściu dopomóc. Przypomnę, że do 9 czekam na wasze ogłoszenia w naszym gąciku matrymonialnym. A ty wysyłacie drogą SMS-ową 7248. To jest numer, pod który ślecie SMS Radio Sochaczew łącznie razem, to na początku. A później treść waszego ogłoszenia. Już w tej godzinie właśnie te ogłoszenia warto spróbować, warto szczęściu dopomóc. No i po to rzeczywiście jest u nas kącik matrymonialny. Także jeśli chcecie się ogłosić, to jest dobra okazja, żeby te SMS-y wysłać. A ja za chwilę także sprawdzę, co takiego działo się 16 maja. Będzie kalendarium. Grupa MIG, czyli Państwo Gwiazdowcy, już teraz za chwilę Powerplay w Radiu Sochaczew.

0: No to co takiego działo się 16 maja, już teraz to w Radiu Słuchaczów dla was sprawdzamy w naszym kalendarium. Na przykład rok 1975, wtedy miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego 40-latek w reżyserii Jerzego Gruzy. No jest to jeden z bardziej popularnych i taki legendarny, bym powiedział, serial polskiej rzeczywiście w historii. No niektórzy nawet twierdzą, że jeden z najbardziej znanych, jeden z najbardziej takich kultowych. W 1991 roku wraz z reformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza rozpoczęła funkcjonowanie Straż Graniczna, a w 2004 roku papież Jan Paweł II ogłosił 6 nowych świętych. A propos papieża Jana Pawła II, wczoraj w Kozłowie Biskupim odbył się koncert papieski. Jak to wszystko wyglądało, to zobaczycie m.in. w mediach społecznościowych Radia Sochaczew. Dlatego warto zerknąć, bo naprawdę zobaczyć, jak to było naprawdę wyjątkowe wydarzenie za nami. O tych wydarzeniach, co w ten weekend, również będę wam mówił i nie tylko. A do 9:00 jeszcze raz przypomnę, czekam na wasze ogłoszenia w giełdzie, w naszym kąciku matrymonialnym. Te ogłoszenia ślecie SMS-em na 7248 o treści Radio Sochaczew. To najpierw wpisujecie razem, a później te ogłoszenia treść już tą finalną. Za chwilę Defis, za chwilę Master, za chwilę Bajera, za chwilę Playboys. To wszystko po ranku w Radio Sochaczew.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14:25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
1: Autopromocja. Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
6: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
11: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
1: Reklama.

0: mamy czas.
1: Master, za my mamy jeszcze czas, a czas jest idealny, właściwy po to, żeby komuś uprzyjemnić jeszcze bardziej ten sobotni poranek, no bo czas na konkurs na naszej antenie.
2: Sponsorem nagrody jest firma Kamiks, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
1: Już teraz w Radio Sochaczew do wygrania voucher o wartości 30 zł, kolejne 30 zł, jeśli macie paragon i potwierdzicie, że robiliście sklepy, że robiliście zakupy właśnie tam. Kolejne 30 też możecie zgarnąć, jeśli wystawicie im pozytywną opinię w Googlach Plus. No to co, kto chciałby zagrać właśnie o ten voucher, ten telefonuje do Radio Sochaczew. Nasze linie są w tym momencie otwarte. 46 863 22 22 46 863 22 22. Pytanie to będzie pytanie z kategorii tych, czy słuchaliście przed chwilą, ale myślę, że nie powinniście mieć z nim problemu, nawet jeśli ktoś dopiero teraz do nas dołączył. Radio Sochaczew rozdaje voucher 46 863 22 22 46 863 22 22. Już teraz, kto chciałby wziąć udział w naszej zabawie, wykonuje telefony, na które czekam.
2: Sponsorem nagrody jest firma Kamiks, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.

0: bajera, dziewczynoma. Kolejna szansa już teraz na zgarnięcie nagrody w Radiu Sochaczew. Kto zainteresowany, kto chciałby spróbować swoich sił w naszym konkursie od sponsora, no to już teraz telefonuje.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: Przypomnę, że gracie o voucher o wartości 30 zł, ale łącznie możecie zgarnąć nawet 9 dyszek, także no 9 dyszek piechotą nie chodzi, prawda? I możecie zrobić zakupy właśnie u naszego sponsora, łącznie za taką kwotę, to naprawdę się opłaca. 46 863 22 22, już teraz czas na nasze linie telefoniczne, które są otwarte. 46 863 22 22. Czekamy na wasze telefony w tym momencie, które wykręcacie do Radia Sochaczew. Pytanie będzie dotyczyło pierwszego odcinka, który pewnego serialu, który właśnie dzisiaj jest rocznica od tego momentu, kiedy wszedł oficjalnie do telewizji, został wyemitowany. Serial, który każdy chociaż raz oglądał, a na pewno każdy zna. No i będzie już za moment właśnie pytanie związane z tym serialem. Myślę, że sobie poradzi bez większych kłopotów, bo to jest bardzo charakterystyczna melodia. 46 863 22 22. Już teraz szansa dla kogoś z was, żeby w Radiu Sochaczew tak rozpocząć pięknie sobotę, żeby wygrać w naszym konkursie. No to jest naprawdę dobra okazja do tego i bardzo dobry pomysł, żeby właśnie takim zwycięstwem rozpocząć ten weekend. 46 863 22 22. Czekam na wasze telefony.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
2: FM Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Radio Słuchaczew, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: W sprawie konkursu?
1: Myślę, że tak.
0: Z kim rozmawiam?
1: Michał.
0: Cześć, powiedz mi na początku, jak twoje plany na weekend?
1: Nie mam planów, bo jest strasznie zimno.
0: No właśnie, nie? I tak pochmurno, nieciekawie jest.
1: Tak jest.
0: A na przykład jakaś noc muzeów, myślałeś, żeby odwiedzić jakąś placówkę?
1: Nie wiem, coś tam myśleliśmy, ale no czas pokaże, jak to mówię.
0: Jasne. Dobrze, słuchaj, pytanie do ciebie jest następujące. Jak nazywa się pewien serial, który opowiada o losach pewnego człowieka, który skończył magiczną dwucyfrową liczbę?
1: 40.
0: Tak, jak ten serial się nazywa?
1: 40-latek.
0: To jest poprawna odpowiedź, tak. Pytanie bardzo proste, tak myślę, nie miałeś żadnych problemów. Także trafia do ciebie taki voucher od naszego sponsora. Czy chcesz kogoś pozdrowić, będąc na antenie, komuś pomachać?
1: Chciałem pozdrowić moją małżonkę, która siedzi w kuchni, robiła nam przez chwilę śniadanie. Jest w złym humorze od rana. Mojego syna, Wiktora. Wszystkich znajomych, rodzinę, no i całe radio Słuchaczew oczywiście.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Radio
2: Słuchaczew. Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
5: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
9: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
2: Reklama.

Topki w Radiu Sochacze. A już teraz czas na nasz kącik matrymonialny, bo wasze ogłoszenia cały czas do nas trafiają i już teraz właśnie one. Pan po 40. Szuka pani w podobnym wieku, może być młodsza na resztę życia. To pierwsze dzisiaj ogłoszenie. Kolejne. Aleksander pisze: poznam panią do uroczych spotkań, kawiarnia, kino, teatr, wycieczki. Najchętniej na stałe. Będziesz rozpieszczana. Kolejne ogłoszenie, które dzisiaj dla was mamy, to następujące. Poznam fajną, wesołą panią. Ja wolny, z poczuciem humoru, pracujący, mieszkam sam, okolice Sochaczewa. No i jeszcze jedno. Adam tym razem, mężczyzna, pracujący, stabilny życiowo, z własnym domem, poszukuje pani do 55 lat z Sochaczewa lub okolic w celu bliskiego poznania, budowania poważnej relacji. Zainteresowane panie, proszę o kontakt. Liczy się szczerość, ciepło i gotowość na wspólne życie. To dzisiejszy kącik matrymonialny. Kontakt do Radia Sochaczew, jeśli chcecie właśnie dopomóc miłości. A już teraz grupa MIG w głośnikach, za chwilę Voyage, za chwilę Excited.

już za chwilę w Radiu Słuchaczach m.in. o tym, kto może zostać piłkarskim mistrzem Polski, bo jak się okazuje, tego mistrza możemy poznać nawet dzisiaj. O tym za chwilę punktualnie o 9:00 w najnowszej porcji wiadomości z kraju i ze świata.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Kąski piwosza Cedrop 21,99 za kilogram. Kiełbasa śląska JBB 19,99 za kilogram. Lody rożki 120 ml. Różne smaki z połem złoty 99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 16 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
7: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
8: Powitaj wiosnę na dwóch lub czterech kółkach z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Bądź pierwszy i zarezerwuj sobie miejsce na starcie poprawko 20 maja o 16. Zapisy i informacje w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
9: Firma Fast Service poszukuje operatora wózka wysokiego składowania. Oferujemy umowę o pracę, stawka 37,80 brutto plus dodatek nocny. Wymagane uprawnienia UDT. Nie czekaj, zgłoś się już teraz pod numer 513 232 431.
1: Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
11: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
1: Reklama.
12: Jest 9:00.
13: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin, to akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
14: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
13: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
15: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
13: Eksperci pomogą też

0: Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Dosyć chłodno i pochmurno. Tak, wita nas weekend w Sochaczewie okolicach. Aktualnie na termometrach 11 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura na poziomie 9. Najcieplej dzisiaj będzie do 14, powyżej raczej nie zobaczymy na naszych termometrach. No i pochmurno przez cały dzień, słońca też nie zobaczymy, za to opady, te faktycznie przelotne, przez cały dzień się mogą pojawiać w różnych momentach.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Ale my w Radiu Sochaczew te chmury rozganiamy. Dzień dobry w sobotę. 4 minuty po 9 w tej godzinie. Przypomnę, bo może nie pamiętać, ale uruchamiamy giełdę kupno-sprzedaż, a więc nasz numer telefonu 46 863 22 22 jest dla Was. Oskar Tomczyk. Cześć, witajcie. Głośna

0: Klasyk od zespołu Klasyk. Hej, czy ty wiesz, czyli magiczne stoi pociąg na stacji. Ten numer zawsze, zawsze dobrze brzmi. Tak uważam. 14 minut po 9, a już teraz czas na wasze ogłoszenia w giełdzie kupno-sprzedaż. Halo, halo, dzień dobry. Kto jest z nami i co chce ogłosić?
1: Sprzedam Opla Astra 2008 rok kombi. Mój telefon 798 624 434. Dziękuję.
0: Proszę bardzo. Halo, halo, dzień dobry. Kogo mamy na linii?
2: Sprzedam rower. Mój numer telefonu 796 353 010. Dziękuję.
0: Proszę bardzo. Halo, dzień dobry. Kto jest z Radiem Sochaczew?
3: Sprzedam Chopera, motor 50, nie potrzeba prawa jazdy. Opłacony, zarejestrowany. Sprzedam Quada 125 pojemności, taki średni. I gorset ortopedyczny na kręgosłup, który sprzedam. I działkę okolity przymania Żańska z domkiem. Połowa lasów. 512 777 180. No, dziękuję.
0: Proszę bardzo. Kto jest jeszcze z nami? Tych ogłoszeń jest sporo. Dzień dobry.
4: Posiadam na sprzedanie piłę Stila nowego, oryginalny. I mam następnie Żuka zarejestrowanego. I mój telefon 788 370 200. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Halo, dzień dobry.
5: Sprzedam wózek jednoosobowy nowy lub zamienię na dwuosobowy nowy elektryczny. Sprzedam rower trójkołowy, Tolek elektryczny, mało używany. Telefon 797 399 522. Kupiłem starszy motor lub motorowe, Fiata 125P lub 126P, mały ciągnik. Telefon 797 399 522. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również.
6: Dzień dobry.

0: Longhead Junior, a tymczasem kolejne wasze ogłoszenia w giełdzie kupno-sprzedaż w Radiu Sochaczew. To ich czas.
1: Bogusław, mam do sprzedania telefon Samsung Galaxy A5 w dobrym stanie. Mój telefon 696 434 563. Dziękuję.
0: Proszę bardzo, kto jest jeszcze z nami? Halo, dzień dobry.
2: Sprzedam Volkswagen Golf 2014, kolor czarny. Pojemność silnika 1.4, stan bardzo dobry. Chciałbym podać numer telefonu 507 583 i 34.
0: Jeśli wy jesteście zainteresowani tymi ogłoszeniami, to kontaktujcie się z Radiem Sochaczew. Radio
3: Sochaczew. Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
4: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o twoje zdrowie.
5: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Impro. Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
4: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
7: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
7: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
8: Reklama.

0: Akcent przez twoje oczy zielone. O poranku w Radio Sochacze. Aktualnie robimy przerwę od giełdy kupno-sprzedaż, ale to tylko na chwilę, bo już teraz bardzo fajna okazja.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: Już teraz w naszym konkursie mamy do wygrania dzbanek do filtrowania wody. No taki dzbanek może się zdecydowanie przydać, może też być dobrą okazją na przykład do tego, żeby trochę oszczędzać na tej wodzie i na tych na przykład butelkach plastikowych. Nieprawdaż? No to jest bardzo dobra okazja. Kto chciałby wziąć udział w naszej zabawie, telefonuje do Radia Sochacze w 46 863 22 22. Dzień dobry, kogoś mamy na linii?
2: Dzień dobry, Robert.
0: Cześć, Robercie. W sprawie konkursu, jak rozumiem?
2: Tak.
0: Powiedz mi, jakie masz plany na weekend? Czy coś sobie planowałeś, czy no jak zamierzasz go spędzić?
2: Jakieś porządki.
0: Porządki. Okej, okay, dobrze. Słuchaj, w takim razie pytanie do ciebie jest następujące. Piłkę nożną śledzisz?
2: Śledzę.
0: To mam pytanie następujące. Jakie drużyny zobaczymy w finale tegorocznej Ligi Mistrzów?
2: Real Madrid.
0: No nie, Realu Madryt już nie zobaczymy. No to jest błędna odpowiedź, ale dzięki za udział w naszej zabawie. Kto wie, jakie drużyny zobaczymy w tegorocznym finale Ligi Mistrzów, oczywiście piłkarskiej. Halo, dzień dobry, kto jest z nami? Następna szansa dla kolejnej osoby. 46 863 22 22. Halo, dzień dobry, z kim rozmawiam?
3: Halo, dzień dobry, Konrad z tej strony.
0: Cześć, jakie ty masz plany na weekend?
3: Spędzić go z rodziną aktywnie.
0: Okej, okej, okay. A znasz odpowiedź na pytanie?
3: A jakie było pytanie?
0: Jakie drużyny zobaczymy w tegorocznym finale Ligi Mistrzów, oczywiście tej piłkarskiej?
3: Będzie to Arsenal i PSG.
0: To jest poprawna odpowiedź, tak jest, Arsenal i PSG. Masz jakąś drużynę, której bardziej kibicujesz w tym starciu?
3: Wolałbym, żeby wygrał Arsenal.
0: Wolałbyś, żeby wygrał Arsenal, okej. Okay. No dobrze, nie rozłącza się ze mną poza anteną, powiem ci, jak odebrać nagrodę od naszego sponsora.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowej.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: A już za moment powróci giełdokupna sprzedaż w Radiu Słuchacze. Jeśli chcielibyście coś ogłosić, no to przypominam, że numer 46 863 22 22 jest do waszej dyspozycji. Radio Słuchacze.
1: Reklama. Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
11: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
1: Reklama.

0: Mam marzenie, jeszcze jedno ogłoszenie. To tak zrymowałem. Halo, halo, dzień dobry.
1: Sprzedam siano w dużych balotach. Mój telefon 692-573-019. Dziękuję.
0: Proszę bardzo. Niniejszym zamykam giełdę kupno-sprzedaż w Radiu Sahaczew. Jeśli ktoś zainteresowany tymi ogłoszeniami, no to kontaktuje się z nami. A już za kilka chwil punktualnie o 10:00 najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Kąski piwosza Cedrop 21,99 za kilogram. Kiełbasa śląska JBB 19,99 za kilogram. Lody rożki 120 ml. Różne smaki z połem złoty 99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 16 maja lub do wyczerpania zapasów.
4: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
7: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
8: Powitaj wiosnę na dwóch lub czterech kółkach z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Bądź pierwszy i zarezerwuj sobie miejsce na starcie poprawko 20 maja o 16. Zapisy i informacje w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
9: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród. I dziecku.
10: Hej, nie dotykaj przycisków.
11: Podobasz mi się, młody.
10: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
9: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
12: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie złoty 99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Dzień dobry w sobotę.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
16: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
2: Reklama.
17: Tu Radio Sochaczew, jest 10:00.
18: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia są tu mieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
19: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
18: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli troje Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji Brygady Pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz, a polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na

0: tymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
3: Pochmurno i przelotne opady. Taki krajobraz będzie nam towarzyszył przez całą sobotę tak naprawdę. Chociaż z tego, co widzę teraz w tej najnowszej prognozie, po południu może pojawić się słońce. Jest na to szansa. Teraz pojawiło się tutaj u mnie, że po 15 być może do nas wyjrzy na chwilę. Ciśnienie niskie, 1003 hektopaskale, wiatr powiew z prędkością 11 km na godzinę, więc słaby, praktycznie znikomy.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
3: Jeśli zadajecie sobie pytanie, no gdzieś pójść chciałbym na przykład w Sochacze w okolicach w ten weekend. Gdzie? No to w tej godzinie postaram się Wam na to pytanie odpowiedzieć, no bo o tych najciekawszych propozycjach na spędzenie czasu będę mówił. Także warto z nami być. Te propozycje także znajdziecie m.in. na tusochaczew.pl. Tam chociażby pełen rozkład jazdy, pełen program Nocy Muzeów 2026 w Sochaczewie. Excited, jak za dawnych lat, na początek 10. Oskar Tomczyk. Cześć. Dzień dobry.

0: Co takiego robić w ten weekend w Sochaczewie okolicach? No na przykład możecie wybrać się na Noc Muzeów. Od 16 rozpoczną się te wszystkie atrakcje. A mówiąc te wszystkie atrakcje, no to na początek na przykład Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, Pola Bitwy nad Bzurą. Tam wiele stoisk, rekonstruktorów, stowarzyszeń, a tematycznie to Noc Muzeów na rowerze, bo będzie aktywna wystawa rowerowa, wsiadaj i jedź się zabytkiem. No oprócz tego wiele stoisk, wiele stowarzyszeń, no i wielu rekonstruktorów, o czym już wspomniałem. Także między innymi prezentacja dokumentów wojskowych, archiwaliów, czy spotkania, prelekcje. To wszystko zobaczycie właśnie w Sochaczewskim Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Zaglądam także do Muzeum Kolei Wąskotorowej, jeśli jesteście ciekawi, kiedy pierwszy przejazd pociągiem retro, ten o 17:00, ale na pewno wielu mogą zainteresować także te nocne. Kolejno 21:30 i 22:10 te nocne przejazdy pociągiem retro w ramach wąskotorówki się rozpoczną. No i Żelazowa Wola tutaj, jak zawsze, będzie się działo, tym razem nieco romantycznej odsłonie. Na tusochaczew.pl znajdziecie pełen program tych wydarzeń, także tam naprawdę wejdziecie i znajdziecie coś dla siebie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A już za chwilę w Radiu Sochaczew o pozostałych weekendowych wydarzeniach.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
4: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
7: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
11: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
2: Reklama.

0: głośnika, grupa Cleaver, Radio Sehaczew, dzień dobry w sobotę. A już teraz czas na kolejny konkurs. Już teraz komuś z was napełnimy butle gazem.
1: Sponsorem nagrody jest Jaś Gaz, Orłów 33A.
0: Kto chciałby wziąć udział w naszym konkursie? No warunek jest jeden. Trzeba mieć kartę z tego klienta do naszego sponsora. I drugi jest warunek. Trzeba poprawnie odpowiedzieć na pytanie. 46 863 22 22, numer do Radia Sehaczew. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Daniel.
0: Cześć Danielu, powiedz mi, co ty robisz w ten weekend albo co planujesz?
2: Znaczy teraz koszę trawę, a za chwilę planuję iść na noc muzeów.
0: O, proszę bardzo. A któraś propozycja z tej nocy muzeów ci się podoba? Jakoś szczególnie?
2: Zaczniemy od Muzeum Ziemi Sehaczewskiej i pora walki nad Bzurą i skończymy pewnie na kolejce wątkotorowej.
0: A, czyli taki tour chcecie zrobić. No dobrze, tak, no dobrze. W takim razie pytanie do ciebie jest następujące. Pytanie trochę z innej tematyki niż noc muzeów, ale myślę, że będziesz znał odpowiedź. Pytanie z tematyki kosmicznej. Która planeta w Układzie Słonecznym jest znana jako czerwona planeta?
2: Planeta Mars.
0: Tak jest. Planeta Mars jest czerwona ze względu na rdzawy kolor powierzchni spowodowany tlenkami żelaza. No to tak myślałem, że nie będziesz miał z tym problemu, a więc udało się, napełnimy ci butle gazem. Czy chcesz kogoś pozdrowić przy sobocie?
2: Pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Sehaczew i prowadzących.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiamy, a ty się ze mną nie rozłączaj.
1: Sponsorem nagrody jest Jaś Gaz, Orłów 33A.

0: W jaki sposób spędzić czas w Sałaczy w okolicach? To dla was sprawdzam. No na przykład, nie wiem czy wiecie, że oprócz placówek muzealnych dzisiaj świętują także inne.
1: W warsztatach terapii zajęciowej Jatymy będzie można zobaczyć wystawy rękodzieła i malarstwa uczestników, wziąć udział w warsztatach plastycznych oraz skorzystać z animacji dla dzieci przygotowanych wspólnie z klubem wolontariuszy CUS. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie będzie można przebiec się bieg pod nazwą Sochaczewska Noc, czyli nocna obiegówka czasowa na stadionie przy ulicy Warszawskiej oraz pierwszy sochaczewski nocny challenge pływacki na pływalni Orka.
0: O wydarzeniach, które dzisiaj w Sochaczewie mówiła Julia Kuligowska z sochaczewskiego ratusza. Radio
2: Sochaczew. Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.

0: 17,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
2: Firma Fast Service poszukuje operatora wózka wysokiego składowania. Oferujemy umowę o pracę, stawka 37,80 brutto plus dodatek nocny. Wymagane uprawnienia UDT. Nie czekaj, zgłoś się już teraz pod numer 513 232 431.
3: Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
6: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
7: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A już za kilka chwil punktualnie o 11 w Radio Sochaczew najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Będzie o tych, którzy szykują się... A już za kilka chwil punktualnie o 11 w Radio Sochaczew najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Będzie o tych, którzy szykują się do dzisiejszych meczów Final Four Ligi Mistrzów, czyli Projekt Warszawa, także Warta Zawiercie. Na

0: Reklama.
1: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Kąski piwosza Cedrop 21,99 za kilogram. Kiełbasa śląska JBB 19,99 za kilogram. Lody rożki 120 ml. Różne smaki z Społem złoty 99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 16 maja lub do wyczerpania zapasów.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
5: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie złoty 99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Sprzedam roczne łóżko z materacem, szerokość 140 cm. Stan idealny, cena bardzo atrakcyjna. Zapraszam do kontaktu 500 859 325.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
10: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.
11: Jest 11 w Radiu Sochaczew, to czas najnowszych wiadomości z kraju i ze świata.
12: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
0: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
12: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17:00 przystąpi Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
13: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali i liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
12: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.

0: Cały czas możliwe w Sochaczewie okolicach, do tego pochmurno. Jeśli chodzi o temperaturę, ta na poziomie 12 stopni Celsjusza, to znaczy tyle zobaczymy na termometrach, bo ta odczuwalna, no nawet poniżej tej dwucyfrowej, w okolicach 8-9. Ciśnienie niskie, 1003 hektopaskale, wiatr umiarkowany, powie z północy, z prędkością maksymalnie 12 km na godzinę. No i z dobrych wiadomości, dzisiaj po południu, z tego co widzę w najnowszej prognozie, możemy spodziewać się odrobiny słońca.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, w sobotę to Radio Sochaczew, a w tej godzinie czekam na Wasze interwencje. Jeśli chcielibyście coś przekazać za naszym pośrednictwem, no to numer znacie, ale ja przypomnę. 46 863 22 22. 5 minut po 11, grupa Enjoy, na początek tej godziny, Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: Radio Sochaczy, dzień dobry. W sobotę to czas również waszych interwencji. Tym razem słuchaczka, która informuje o sytuacji związanej ze światłami na ulicy Jagiellońskiej. Halo, dzień dobry.
1: Bo światło się tu na Jagiellońskiej pali. Dwa dni pali się dzień, noc, światło na ulicy. Tak, Jagiellońska, bardzo proszę. No dwa dni, wie pan co, tyle na pewno płacą za to światło, a oni to lekceważą. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo za informację.
2: Dzień dobry w sobotę.
3: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
0: Także apelujemy do wszystkich odpowiedzialnych za światła na ulicy Jagiellońskiej, aby zainteresowali się tym tematem.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
15: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie złoty 99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
19: Dzień dobry w sobotę.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
20: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
21: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
13: Reklama.

0: Luca Rossi, Marcin Miller i Winogrona w Radiu Sochacze. A już teraz nie o winogronach, ale też o czymś na ząb i coś, o czymś bardzo pysznym. Szansa na zgarnięcie vouchera na właśnie to coś.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie.
0: No to już wiecie, że teraz czas na voucher o wartości 50 zł na pizzę do naszego sponsora. Kto chciałby wziąć udział w tej zabawie, telefonuje do Radia Sochacze w 46 863 22 22. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Mateusz.
0: Cześć Mateuszu, powiedz, co porabiasz w ten sobotni poranek, jeszcze poranek.
2: I teraz to chodzi do sklepu.
0: Do sklepu, okej, okay. To takie właśnie sobotnie aktywności. Jesteś gotowy usłyszeć pytanie?
2: Tak.
0: Dotyczy właśnie tego, co nasz sponsor proponuje. Pytanie jest dla ciebie następujące, raczej zadanie. Wymień chociaż jeden rodzaj sera, który pojawia się w propozycji 4 sery.
2: Mozzarella.
0: Mozzarella, to jest prawidłowa odpowiedź, tak, trafiłeś. Oprócz tego jeszcze na przykład ser pleśniowy, jest cheddar, jeszcze inny rodzaj sera, ale to ci jak najbardziej zaliczam, a więc voucher na pizzę jest twój. Czy chcesz kogoś pozdrowić?
2: No dobra, mamę.
0: No to pozdrawiamy serdecznie, a ty z nami się nie rozłączaj.
1: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso, Sochacze w Kramnice Miejskie. Dobrze widzisz.

0: Reklama.
1: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja. Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Z Wiksohaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
1: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
11: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.

0: Więcej muzyki. 94,9 FM.
1: A już za chwilę będzie o niżu genueńskim, który ma nam zepsuć pogodę na kilka dni. O szczegółach dotyczących właśnie pogody już za moment. Punktualnie o 12 w najnowszych wiadomościach w Radiu Sochaczew.

0: Reklama. Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Kąski piwosza Cedrop 21,99 za kilogram. Kiełbasa śląska JBB 19,99 za kilogram. Lody rożki 120 ml. Różne smaki z Społem złoty 99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 16 maja lub do wyczerpania zapasów. Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów. Zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Sprzedaż używanych części samochodowych. Możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14. Telefon 502 32 88 18.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Lucasfilm przedstawia.
6: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
5: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
6: To co, uciekamy czy walczymy?
5: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
7: Dzień dobry w sobotę.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
10: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.
11: Tu Radio Sochaczew, jest punktualnie 12.
12: Deszczowy weekend niżgenueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
13: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
12: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
14: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
12: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
12: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea, Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i role.

0: 11 km na godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Moi drodzy, w Radiu Sochaczew uruchamiamy i startujemy z naszą godziną pozdrowień. Jeśli ktoś chciałby komuś wysłać życzenia drogą SMS-ową albo kogoś pozdrowić, no to numer 7248, na ten wysyłacie SMS-y o treści Radio Sochaczew wpisane łącznie, a później treść waszych pozdrowień. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

Weekend, dałem ci kwiaty, a my dzisiaj wysyłamy kwiaty, takie symboliczne, wirtualne, Andrzejom, Szymonom, Adamom, Jędrzejom, Adaminom, Brendanom, Honoratom, Fidolom i Janom, bo to właśnie oni dzisiaj świętują imieniny. Także pozdrawiamy wszystkich solenizantów, którzy słuchają Radia Sahaczew. Ja przypomnę, że jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, no to ta opcja jeszcze jest. 7248 to jest nasz numer telefonu, pod który wysyłacie SMS o treści Radio Sahaczew, a później treść pozdrowień, ale pozdrawiacie też również za pośrednictwem naszego Facebooka Radio Sahaczew. Tam również możecie do nas pisać wiadomości prywatne z pozdrowieniami, a te pozdrowienia pojawią się na antenie.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
12: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
14: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
4: Reklama.

0: Trwa godzina pozdrowień w Radiu Sochaczew i mamy telefon. Halo, dzień dobry.
1: Dzwoni Marek z Radziwiłowa. Chciałem pozdrowić Józefa z Wiskitek, Fischera z Radziwiłowa, no i tych, którzy obchodzą dzisiaj imieniny, urodziny i jakieś inne okazje. I życzę wam wszystkiego najlepszego i najwięcej niż 100 lat życia. Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
10: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
11: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
12: Szanowni mieszkańcy gminy Sochaczew, informujemy, że rozpoczęło się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania wójta gminy Sochaczew Dariusza Krupy. Organizatorem inicjatywy jest grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew, działająca w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Referendalnej. Podpisy są całkowicie tajne i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Listy służą wyłącznie do formalnej weryfikacji referendum i nie są dostępne dla władz gminy ani osób postronnych. Członkowie grupy referendalnej będą obecni w sołectwach na terenie gminy Sochaczew. W sobotę, 16 maja od 9 do 12, czekamy na Państwa w Kuznocinie przy Placu Zabaw. Informacje można uzyskać również pod numerem 576 884 565. To Państwa głos i Państwa decyzja.
13: Powitaj wiosnę na dwóch lub czterech kółkach z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Bądź pierwszy i zarezerwuj sobie miejsce na starcie poprawko 20 maja o 16. Zapisy i informacje w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
14: Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
16: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
17: Reklama.

0: Long Junior, kolorowa sukienka, Radio Sochaczew, dzień dobry w sobotę. A tymczasem trwa godzina pozdrowień, gdzie, no właśnie, gdzie przede wszystkim dzwonicie i się pozdrawiacie, albo piszecie, ale w tym wypadku otrzymaliśmy telefon. Halo, dzień dobry.
1: Serdecznie mojego męża Krzysztofa, córeczki Aleksandrę i Wiktorię, moją teściową Krystynę, szwagra Grzegorza, no i moją koleżankę Zosię, która wczoraj obchodziła swoje imieniny z najlepszymi życzeniami od Sylwii. I dla wszystkich słuchaczy oraz prowadzącego najserdeczniejsze pozdrowienia. Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo, to była słuchaczka Sylwia. Pozdrawiamy serdecznie.

0: Reklama. Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 16,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Kąski piwosza Cedrop 21,99 za kilogram. Kiełbasa śląska JBB 19,99 za kilogram. Lody rożki 120 ml. Różne smaki z Połem złoty 99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 16 maja lub do wyczerpania zapasów.
1: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oksygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
4: Powitaj wiosnę na dwóch lub czterech kółkach z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Mechanik. Poznaj ofertę kursów prawa jazdy oraz szkoleń i badań dla kierowców zawodowych. Bądź pierwszy i zarezerwuj sobie miejsce na starcie poprawko 20 maja o 16. Zapisy i informacje w biurze ośrodka. Sochaczew, ulica Narutowicza 5 lub pod numerem telefonu 785 934 284. Mechanik. Z nami każda droga jest prosta.
5: Firma Fast Service poszukuje operatora wózka wysokiego składowania. Oferujemy umowę o pracę, stawka 37,80 brutto plus dodatek nocny. Wymagane uprawnienia UDT. Nie czekaj, zgłoś się już teraz pod numer 513 232 431.
6: Dzień dobry w sobotę.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
9: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Reklama.
10: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
11: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
10: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
12: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
10: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka, mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benfiką Lizbona. Mourinho the Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne. Płynie do nas niż genueński, właściwie już wpływa, skoro genueński, no to z południa, więc i na południu Polski najbrzydziej dzisiaj. Padać może prawie w całym kraju, możliwe także burze. A temperatura od 13 do 17 stopni, jutro będzie niewiele więcej, może do 20.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Czerwona lampka się zaświeciła, odkładamy telefony, panie Jakubie.
2: W szkole zabrzmiałeś. Dzień dobry.
1: No a jak, egzaminy w sumie ósmoklasisty, właśnie. Matury, jesteśmy w takim okresie, ale czy będą takie tematy w audycji Kinożercy? A to się okaże. Kuba Milewski z Kina Odeon jest dziś z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: No i co dobrego przynosisz z tego miejsca?
2: No, zaczniemy od premier, tak jak zawsze. A cóż od 15 maja, od najbliższego piątku? Może najpierw coś dla fanów mocniejszych brzmień, okay. I zaczniemy muzycznie. Iron Maiden Burning Ambition, czyli pełnometrażowy dokument przedstawiający tę niezwykłą grupę. Nie wiem, czy ty lubisz i słuchasz takiej muzyki, czy to jest twój konik.
1: Maidenie, czyli powiem tak, wielkim fanem nie jestem, ale jednak traktuję w kategorii ikony.
2: No, zdecydowanie. Jak
1: brzmieniu.
2: Się przygotowywałem do dzisiejszej audycji, to przeczytałem sobie 37 albumów i 160 milionów sprzedanych egzemplarzy.
1: Ja
2: no
1: myślę,
2: to ładny wynik.
1: Że jakby myślę, tu z nami był nasz przyjaciel Michał Odolczyk, to on by ci tutaj zrobił.
2: On by coś
1: już
2: powiedział, tak. Wykład już byśmy po audycji już by było.
1: Na temat Iron Maiden.
2: Zgadza się, pozdrawiamy Michała.
1: Michała. Tak, pozdrawiamy.
2: Zdał maturę, zdał egzamin ósmych klasy, jak widać, wylądował w radiu, także my też zdaliśmy egzamin. Ty miałeś egzamin, nie, ty gimnazjum.
1: Ja miałem gimnazjum jeszcze.
2: Dobra, o czym my rozmawiamy? Wracamy do...
1: Tak, do
2: kina,
1: tych premier.
2: Ale dobrze. Dodam właśnie, bo to jest na tyle ciekawe i takie wydarzenie bardzo krótkie, ponieważ są tylko trzy koncerty, 15, 16 i 17 maja, w piątek o 20.30, w sobotę o 18.20 i w niedzielę o 16.00, więc wszystkich fanów mocnej muzyki zapraszamy. Godzinę 50 będą na pewno fani, więc niecałe dwie godzinki zachwyceni.
1: Będzie można pobujać.
2: Będzie można czupryną. Dokładnie tak, pobawić się dobrze. Otóż to serdecznie zapraszamy, ale zapraszamy też i najmłodszych,
1: okay.
2: Ponieważ mamy drugą część bajki o Kurozającu, tym razem Kurozając i Świątynia Świstaka, czyli taka jak zawsze mądra, pełna humoru i uroku animacja dla całych rodzin. Mm-hmm. Ineż, ten wyjątkowy półkurczak, półzając, odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek kurozających potrzebuje ratunku, no i musi wyruszyć w podróż do tytułowej świątyni Świstaka, aby uratować swój gatunek i przy okazji siostrę. Także nerwy, emocje jak w Indianie Jonesie.
1: Świstak będzie siedział i zawijał.
2: I zawijał te srebrka. Od razu o tym myślałem, jak to...
1: jak powiedziałeś
2: tylko,
1: teraz.
2: To, dokładnie, okay. Tak. Tak, wiedziałem, że tak to będzie. Więc zapraszam, bo jest to fajna bajka o budowaniu własnej wartości, akceptacja swojej wyjątkowości, to także o hejcie i wykluczeniu i dezinformacji. To takie aktualne
1: bardzo
2: w dzisiejszych
1: na czasie, dokładnie.
2: Czasach, więc serdecznie...
1: Znaczy fajnie, że bajki niosą jakiś morał i to jest
2: zdecydowanie
1: super.
2: Tak. I to nie tylko te Disneya. Mhm. I jeszcze coś dla dorosłych, starszych albo tych, co lubią bać się, czyli to nie jestem ja. Obsesja, czyli jeden z najbardziej wyczekiwanych horrorów 2026 roku. Platonicznie zakochany Bill w swojej przyjaciółce Nikki postanawia spełnić swoje marzenie i za pomocą taniej zabawki spełniającej życzenia One Wish Willow, on to marzenie spełnia.
1: Aha.
2: A co się dzieje dalej? No to muszą państwo okay. odkryć w kinie.
1: No tak, no nie będziemy zdradzać. No to dokładnie zapraszamy tak. do Kina Odeon i do tego byście cały czas byli z audycją Kinożercy, bo za moment do was wracamy i kolejna porcja tego wszystkiego, co w Kinie Odeon. A jest co oglądać.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
8: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
7: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
5: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to wracamy do Was z porcją tego, tą kolejną, wszystkiego co dzieje się w Kinie Odeon. To o czym sobie teraz pomówimy? O filmach, które są dogrywane cały czas.
2: Dokładnie.
1: Czy
2: tak.
1: Diabeł ubiera się u Prady, część druga, to jest wciąż...
2: Tak jest.
1: No, widzę już po twoich oczach.
2: Ale chciałem zacząć od innego tytułu.
1: Przepraszam.
2: Ale nie, bardzo proszę, bo możemy mówić o Diable, ale tak już się nakręciłem, bo muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony.
1: No.
2: Bo jest taki film jak Sprawiedliwość Owiec. I to jest film dla familijny generalnie.
1: Tak,
2: chociaż
1: wspominaliśmy ostatnio o nim z Martą, tak.
2: Zwiastun tego nie zapowiada, bo zwiastun jest trochę groźny, jakby to był film dla dorosłych. Natomiast to jest film familijny dla całych rodzin, gdzie główną rolę grają owce.
1: Mhm. A obok nich one... Hugh Jackman, z tego
2: Hugh
1: co
2: Jackman,
1: pamiętam.
2: Właśnie, tak. Jest świetna obsada, jest świetny film, który mówi o trudnych tematach, ale w przystępny sposób. Mhm. Do tego jest dobrze zrealizowany, bo za jego produkcję odpowiada scenarzysta serialu Czarnobyl i jeden z reżyserów, który odpowiadał za Minionki. Także znają się na
1: no
2: rzeczy.
1: To nie, to tam się wszystko musi
2: Natomiast
1: zgadzać.
2: Ta historia jest świetna, ponieważ Hugh Jackman w tym filmie umiera. Jako ten opiekun owieczek, którym czyta książki, głaszcze jej w ogóle.
1: No.
2: I jak to w dobrym kryminale, owce rozpoczynają śledztwo. Dokładnie, bo on nie wie, że one rozmawiają ze sobą i w ogóle się komunikują. I starają się rozwiązać zagadkę, więc mocno niedoceniony film, a naprawdę polecam, jeżeli mają Państwo przesyt, tu do rodziców mówię, animacji czy innych filmów, a chcielibyście iść na fabularny z taką starszą młodzieżą, myślę, że tam od 6. klasy, 5. w górę, to naprawdę Sprawiedliwość Owiec, myślę, że wynagrodzi wam te 1,5 godzinki czy 2 spędzone, chyba 2, bo on trwa 2 godzinki w kinie, także serdecznie zapraszam. I płynnie przechodzimy od owiec do Prady. No zresztą z owiec ciuszki się robi, piękne jakieś polarki i inne rzeczy, więc modowo możemy porozmawiać o Diabeł ubiera się u Prady. Nie wiem, czy Prada z owiec coś ma. Widziałem, byłem
1: nie
2: w sklepie.
1: Wiem, nie znam się.
2: Byłem w sklepie, popatrzyłem na ceny, wyszedłem.
1: To mamy coś, co nas łączy.
2: Mamy coś, co nas łączy, dokładnie. Ale tak, no i zresztą Diabeł, nie? Ja jednak jestem z tych grzeczniejszych, wydaje mi się. Nie będę się ubierał u Prady i nie będę reklamował innych.
1: A niegrzecznie jest na dużym ekranie w tym filmie?
2: Ja nie wiem, nie widziałem jeszcze. Okay. I tak wybieram się i, że tak powiem, dojść do kina nie mogę. Natomiast poczytałem sobie opinie i są pozytywne. Bo dużo osób się zastanawiało, czy po 20 latach to jest w ogóle sens wskrzeszać tą serię.
1: Odgrzewamy jakiegoś kotleta. Dobrego, dokładnie. Bo dobrego, ale odgrzewamy jednak.
2: A tutaj
1: tak?
2: Wynik finansowy o tym mówi, że warto, bo film już ma 430 milionów, a budżet 100 milionów i przebił już pierwszą część. Mhm. No i...
1: Chyba ludzie są spragnieni. Ja mam wrażenie, że to jest taka ta odrobina tej nostalgii,
2: ale
1: która gdzieś tam ciągnie do kina.
2: Jeżeli pierwszy film mówił o tym, czy właśnie trzeba być przebojowym i o odwadze, to ten film mówi o świecie mediów, o tym, że liczą się obecnie kliki, zasięgi i te wszystkie rzeczy instagramowe, tiktokowe, popularność i bardzo fajnie podeszli reżyserzy do tego tematu. Także serdecznie zapraszam, bo jest to naprawdę bardzo fajna komedia i świadczy o tym zresztą wynik w box office, bo jest to numer 1 obecnie od dnia premiery, czyli od majówki, więc serdecznie zapraszam.
1: No to dołączam się do tego zaproszenia. Czy coś jeszcze za chwilę dorzucimy?
2: Tak, ale tak, dorzucimy to po przerwie.
1: Dobrze, to za chwilę do Was wracamy. Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów.
2: A zawsze będzie.
0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych. W super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Dużo rzeczy mamy do upchnięcia, więc
2: a,
1: musimy
2: 4 minuty.
1: Tak, w miarę w telegraficznym skrócie, więc proszę bardzo, panie Jakubie.
2: To jeszcze tylko szybko o tych, co dogrywamy, o tych tytułach. Michael, czyli o Michaelu Jacksonie dla fanów i nie tylko, bo świetna muzyka i fajny film. Super Mario, no tutaj nie trzeba bajki przedstawiać o dwóch hydraulikach braciach, którzy ratują świat i wszechświat.
1: I to nie są sąsiedzi.
2: Dokładnie,
1: to nie ta bajka,
2: to nie ta bajka. I Pucio, no to tutaj dla najmłodszych bohater książkowy, świetny, świetna bajka, nabije rekordy popularności na rozpoczęcie przygody z kinem. No i przechodzimy do rzeczy ważnych, czyli do 13 maja. Przechodzimy migiem, że tak powiem. I nie są to te migi, które kupił minister Błaszczyk od Koreańczyków, bo to są z pełnym uzbrojeniem, ze świetną obsadą, z najlepszymi pilotami, czyli 13 maja Top Gun, 40. rocznica, możecie w kinie zobaczyć.
1: Czyli wracamy do 86. roku.
2: Dokładnie, okay. Wersję. Zespół Berlin i hit Take My Breath Away oczywiście będzie w tle. Tom Cruise jak zawsze młody, jak Krzysztof Ibisz, nawet chyba wyglądał teraz lepiej niż wtedy. Więc zapraszam, no bo klasyka, klasyk, jak ktoś w środę nie ma planów, to serdecznie zapraszam.
1: Powiem ci, bo że warto. Jest to kuszące.
2: No jest kuszące, jest nie za rzadko, no. Można na dużym ekranie zobaczyć, bo inaczej w domu
1: bo ja
2: się
1: tego
2: ogląda.
1: Filmu też nie doświadczyłem ze względu na wiek na dużym ekranie, więc wiesz.
2: Ja też nie, ale ja widziałem, bo chyba jak wchodził Top Gun Maverick, to chyba był i Top Gun grany. Tak mi się wydaje, że udało nam się załatwić ten film i go zagrać. Natomiast no musi zrobić wrażenie na dużym ekranie. Wydaje mi się, że po drugiej części, nawet po
1: tak,
2: Mavericku,
1: mimo upływu
2: lat, to był zrobiony świetnie i nadal się dobrze ogląda, więc serdecznie Państwa zapraszamy, bo to kino to jednak rozrywka, tak? A tutaj w iście hollywoodzkim stylu. No i chcieliśmy powiedzieć też o filmach, które już niebawem, a będzie w czym wybierać.
1: Wiesz, duże tytuły się będą
2: duże tytuły,
1: pojawiać.
2: Bo to jest i Mandalorian, i Gorgu. Ale tu stwierdziliśmy poza anteną, że nie jesteśmy fanami sagi Gwiezdnych Wojen aż tak bardzo, ale wiem, że w Sochaczewie i nie
1: tym,
2: tylko,
1: tak?
2: Dokładnie, są i...
1: Nie, no nie możemy być ignorantami absolutnie,
2: oczywiście,
1: bo...
2: że nie. Była premiera, a czy 25 minut filmu, pokazani znanym dziennikarzom, krytykom, influencerom. No i jest to ponoć powrót do korzeni, tak? Jest kilka innowacji, nowości. Ponoć, nie chcę może za bardzo spoilerować, ale nie ma tych pochyłych napisów. Natomiast no, premiera była chyba miesiąc temu, czy półtora, taki te zajawkowe 25 minut, więc może to poprawią, tego nie wiem. Natomiast 2 godziny filmu i krytycy byli bardzo zadowoleni. Powiedzieli, że taki powrót do solidnych korzeni Gwiezdnych Wojen, także serdecznie zapraszam fanów, bo właśnie dzisiaj albo już jutro, z tego co wiem, rusza przedsprzedaż biletów, więc warto wybrać dobre miejsce. No a 4 maja był chyba dzień Gwiezdnych Wojen światowy. Także no tak wszystko to w pobliżu majowo,
1: no tak,
2: serdecznie
1: May the Force, no
2: Billy
1: tak,
2: Feud,
1: czwarty,
2: tak jest.
1: Czwarty dzień maja,
2: Mistrz
1: dokładnie,
2: Yoda.
1: Wszystko się zgadza.
2: No, to raczej ja, bo ja jestem starszy tutaj.
3: A pamiętasz.
2: No, a, dobra, a ulubiona część Gwiezdnych Wojen twoja? Masz jakąś?
1: Nie.
2: Ja też nie, chociaż chyba Mroczne Widmo lubię. Z tych nowszych, to jest te nowsze, wiesz, tam lata 2000, jak wchodziły z Tom, z Natalie
1: Portman. Nie. Wiesz co, ja nigdy ani Star Trek, ani Gwiezdne Wojny, gdzieś tam to kino science fiction.
2: Nie
1: do końca, bardziej może, jeżeli już eksplorowanie kosmosu, to w postaci filmu Interstellar, to gdzieś może
2: w ten
1: tak
2: deseń,
1: bardziej,
2: w ten
1: tak.
2: kierunek. No i już wiemy, a ja na przykład Star Treka lubiłem, bo w serialu oczywiście, jak w telewizji lata 90, no to Star Trek.
1: To robimy tak,
2: dokładnie tak. I Łukasz też mi pokazuje mi właśnie, że już 4 minuty prawie mijają. To jeszcze tylko powiem, że przed nami Tom i Jerry, zawodowcy Guya Ritchiego, Minionki, Władcy Wszechświata, czyli He-Man, Straszny Film 6, Robin Hood, Wajana Fabularna. Będzie co wybierać.
1: Tak, i o tym jeszcze będziemy niejednokrotnie mówić w audycji Kinożercy w Radiu Sochaczew. Kuba Milewski był z nami. Dzięki.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: Witamy w kolejnej audycji Sekrety Szefa Kuchni. Dziś ze mną są dwie kobiety z restauracji C'est la vie, czyli właścicielka Katarzyna Siekierska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I menadżer restauracji Justyna Burzyńska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Tak, pozostajemy cały czas w tej tematyce jedzenia lekkiego, wiosennego, no bo wiosna na dobre się zagościła i trzeba korzystać z tego, co ta pora roku daje nam, jeżeli chodzi o możliwości kulinarne. A to, o czym rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, daje nam bardzo, bardzo dużo. Dziś o jednej takiej przyprawie, w zasadzie warzywie, który jest stosowany na wiosnę i trzeba z tego korzystać, bo i zdrowo, i smacznie, czyli o botwince. Będziemy mówić o chłodniku z botwinki.
4: Tak, to znowu

0: Wracamy tutaj do tematu wiosny, która jest idealna na coś lżejszego, świeżego. I właśnie jednym z takich dań jest chłodnik z Botwinki, a szczególnie idealny wtedy, kiedy mamy dni ciepłe, gorące.
1: No takie już mieliśmy, także tu już
0: no, jeszcze
1: trzeba korzystać.
0: Mało ich mieliśmy.
1: To dopiero początek, tak.
0: No właśnie, Botwinka to są po prostu młode buraki razem z liśćmi i łodygami i tutaj jest to bardzo ważne, bo wykorzystujemy do tego dania wszystkie te części, czyli całą...
1: Łamiemy na pół i do garka.
0: No powiedzmy.
1: Tak.
0: No właśnie, no i tutaj Botwinka, tak jak i w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy też o różnych warzywach, które pojawiają nam się właśnie koniec kwietnia, początek maja. Tak samo jest z Botwinką, ona się już nam pod koniec kwietnia pojawia. Najlepsza jest przez maj, czerwiec, kiedy jest młoda i świeża. To jest taki krótki moment, tak jak i z wieloma innymi warzywami, takimi nowalikami można powiedzieć, bo później buraki rosną, robią się większe i te liście tracą już swoją delikatność i raczej Botwinki z nich już nie zrobimy. Warto też powiedzieć, że liście tej Botwinki naszej są bardzo wartościowe. To mają bardzo dużo witamin, są lekkostrawne, dlatego takie zupy jak chłodnik są nie tylko pyszne, ale są też bardzo zdrowe i odciążające po takich cięższych zupach zimowych, tak. Dokładnie, mhm. Gdzie potrzebujemy tego rozgrzania, prawda?
1: Tak.
0: Smak jest zupełnie inny niż w przypadku takich klasycznych buraków. Jest delikatny, słodki, bardzo świeży. I co? Przygotowanie zaczynamy od samej Botwinki. Kroimy ją, zarówno buraczki, jak i liście i gotujemy ją bardzo krótko, dosłownie kilkanaście minut.
1: To też... Czyli do zimnej wody wrzucamy pęczek tej...
0: Tak, nie możemy jej za długo gotować, bo ona znowu, tak jak wiele innych rzeczy, które za długiej obróbce poddamy, ona straci swój kolor, straci świeżość i tutaj dosłownie kilkanaście minut. Dodajemy do tego odrobinę soku z cytryny albo octu, co nam pozwoli zachować ten piękny kolor i trochę podkręci smak. No i co? I kiedy już Botwinkę mamy ugotowaną, całkowicie ją musimy wystudzić, bo pamiętajmy, że chłodnik robimy na zimno. I bazą naszą będzie albo kefir, albo jogurt naturalny, bo one nadadzą nam takiej lekkości i przyjemnej świeżości. I łączymy ją z Botwinką gotowaną i zaczynamy ten smak budować.
1: Czyli dodajemy. Gotujemy to tak około, nie wiem, 15 minut i wystudzamy później, prawda?
0: Tak, tak, możemy tak powiedzieć. No nawet nie wiem, czy 15 minut to nie jest za długo. To zależy, bo to też musimy patrzeć na to, jak ten produkt wygląda, tak? Więc, no ale powiedzmy, że taki możemy przyjąć sobie jakiś mniej więcej czas. I tu już mamy swoją bazę i teraz możemy tak, dodać ogórka, możemy dodać rzodkiewkę, możemy dodać, znaczy musimy dodać na pewno bardzo dużo koperku. W ten sposób, jakby budujemy sobie ten smak, to nie jest oczywiście obowiązkowe, ale nam trochę tą ostrość poprawia, rzodkiewka taką wyrazistość daje, no fajnie to podkręca.
1: Zwłaszcza ta nasza Polska ma ten
0: dokładnie.
1: Smak w sobie, dokładnie.
0: A żeby jeszcze bardziej tutaj się rozkręcić, możemy na przykład dodać odrobinę chrzanu, bo to nam fajnie przełamie tą delikatność kefiru i będziemy mieli trochę ostrzej, prawda, niż tak klasycznie.
1: Taka mała łyżeczka chyba wystarczy.
0: Dokładnie. No i tutaj też, tak jak i w poprzednim odcinku, rozmawialiśmy o szczawiowej, do której dodajemy jajko, tu również możemy dodać jajko.
1: Pani menadżer, czy Botwinka pojawi się w sezonie wiosennym w Serawii?
2: Na pewno się pojawi. Na pewno się pojawi. Na pewno dużo gości będzie pytać o nią, bo jak się już pojawi, to później po prostu wracają.
1: Tak jeszcze a propos sezonowości i tych dań, o których teraz rozmawiamy. Jest duże takie zapotrzebowanie wśród mieszkańców Sochaczewa na właśnie sezonowe zupy czy dania?
2: Tak, tak. W zależności od pory roku każdy szuka czegoś nowego, nie wiem, wiosennego, sezonowego, więc na pewno wszyscy wrócą.
1: My za chwilę wrócimy z drugim daniem.
3: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
4: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
5: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
6: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
2: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: I witamy po przerwie. Przypomnę, audycja Sekrety Szefa Kuchni, a dziś razem z nami Katarzyna Siekierska, właścicielka restauracji C'est la vie z Sochaczewa oraz Justyna Burzyńska, menadżer restauracji. Było o chłodniku z Botwinki, a teraz czas na drugie danie. I tutaj mamy sałatę z truskawkami i do tego jest grillowane halloumi. Sałata z truskawkami brzmi bardzo zachęcająco, muszę powiedzieć, tym bardziej, że kolejny owoc, w tym przypadku sezonowy.
4: No oczywiście, to są truskawki, są chyba najbardziej wyczekanym sezonowym owocem.
3: A już są.
4: Dokładnie, już się pojawiają. Co ciekawe, właśnie one wcale nie są tylko do deserów, bo bardzo dobrze truskawki odnajdują się w wytrawnych daniach i mają taką swoją naturalną słodycz, ale też mają lekką kwasowość, która świetnie ten smak balansuje. I dobrze powiedziałeś, że drugie danie, bo tak naprawdę taka sałatka może być pełnoprawnym daniem, tak? To wcale nie jest jako, nie musi być dodatkiem. To może być po prostu nasze danie na jeden z posiłków, który sobie przewidujemy
3: to
4: w ciągu
3: dnia. Jak wy przygotowujecie tą sałatę? Rozumiem, że mówimy o sałacie naszej już teraz tej wiosennej.
4: Też możemy, ale tutaj jakby mamy szerokie pole do popisu. Tu możemy użyć oczywiście, chociaż my najczęściej korzystamy z sałaty rzymskiej. Ona jest bardzo chrupiąca, bardzo fajna i tutaj możemy też użyć rukoli, jeżeli chcemy coś bardziej ostrego, bo rukola będzie bardziej taka wyrazista. Także tutaj w zależności od tego, co kto lubi najbardziej. Niektórzy na przykład zamiast rukoli wolą roszponkę, prawda? Więc to...
3: A to już jest kwestia naszego podniemienia, naszego gustu, czy rukola, czy roszponka.
4: No dokładnie. W kuchni przede wszystkim się bardzo lubią przeciwieństwa ze sobą łączyć, tak? Czyli słodkie, słone, miękkie, chrupiące. Tutaj będziemy mieli właśnie chrupiące warzywa, a miękkie będzie halloumi.
3: Halloumi, co to takiego?
4: Halloumi. Halloumi to ser. Ser, który idealnie nadaje się do smażenia, do grillowania. I tu znowu to, o czym mówimy w zasadzie chyba za każdym razem, że znowu krótka obróbka. Im dłużej będziemy go grillować bądź smażyć, tym bardziej on zrobi się twardy i gumowy i tego się już cofnąć nie da. Dlatego znowu dosłownie na kilka minut, a w zasadzie, bo to też w zależności od tego, jaki plaster gruby będziemy mieli tego halloumi, chodzi o to, żeby on był złoty, żeby skórka zrobiła się chrupiąca i to wystarczy. Wtedy...
3: Jeżeli chcemy zasmażyć, to żebyśmy też doprecyzowali, bo słuchają nas osoby, które...
4: Żeby skórka zrobiła się chrupiąca i to wystarczy. Wtedy...
3: Jeżeli chcemy zasmażyć, to żebyśmy też doprecyzowali, bo słuchają nas osoby, które... Na pewno będą chciały spróbować w swojej kuchni i bardzo dobrze, bo po to jest też ten program. Czy na rozgrzaną patelnię dodajemy masło, czy olej, czy po prostu...
4: Nie, wystarczy, że rozgrzewamy patelnię i kładziemy halloumi. Nie musimy nic więcej dodawać.
3: Czyli krótko, jedna,
4: dokładnie,
3: druga strona i tu
4: tak,
3: już mamy...
4: minutka, dwie i mamy w zasadzie gotowy halloumi.
3: Ono... Dobra jest tutaj chyba patelnia grillowa, prawda, jeżeli chodzi o...
4: Tak, będzie fajnie wtedy ono wyglądało też,
3: tak,
4: prawda? Dokładnie.
3: I łączymy to wszystko.
4: No i łączymy, bo ta słoność tego sera z tymi naszymi truskawkami to po prostu komponuje się nam idealnie, także to łączymy. To halloumi jeszcze jakby wróćmy do tego smażenia, tak naprawdę jeszcze na sam koniec tego smażenia można je na chwilę przykryć, żeby ono troszkę zaparowało w środku, tak? Ono się wtedy, to taki jest dodatkowy trik, ono wtedy będzie, nie będzie właśnie

0: właśnie takie bardzo twarde, jakieś gumowe, tylko ono będzie właśnie takie miękkie i bardzo przyjemne.
1: Ale
0: to jest właśnie ser, który nam się nie rozpuści na patelni. To jest jakby ser, ale on się nie rozpuści, on się nam usmaży.
1: Rozumiem, tylko czy możemy zrobić w ten sposób, że jak już będziemy widzieć, że chcemy go wyjąć z patelni, to wyłączamy całkowicie palnik, dajemy pokrywkę i zostawiamy na tym rozgrzanym palniku w ten sposób na przykład?
0: Możemy tak na chwilkę, to dosłownie po prostu na minutę, żeby ono trochę zaparowało i to wszystko.
1: Grillowane halloumi występuje w restauracji C'est la vie w różnych postaciach, w jakich i przy jakich daniach?
2: Tak, u nas występuje w śniadaniach z jajkiem sadzonym i grillowanymi warzywami, w sałatkach, w szakszuce, a przede wszystkim w burgerach. To znaczy każdego burgera jesteśmy w stanie zrobić właśnie w wersji wege z halloumi.
0: Tak, to halloumi jest wtedy taką naszą bazą w burgerze zamiast mięsa. I każdego burgera w zasadzie można zamówić w wersji wege. I tam właśnie jest grillowane halloumi.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnę, że w audycji Sekrety Szefa Kuchni gościliśmy dziś dwie kobiety z restauracji C'est la vie, właścicielkę Katarzynę Siekierską. Dziękuję bardzo. I menadżer restauracji Justynę Burzyńską. Dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
4: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o twoje zdrowie.
5: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
6: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
1: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
1: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Słuchacze w Traugutta 3.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
5: Firma Fast Service poszukuje operatora wózka wysokiego składowania. Oferujemy umowę o pracę, stawka 37,80 brutto plus dodatek nocny. Wymagane uprawnienia UDT. Nie czekaj, zgłoś się już teraz pod numer 513 232 431.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl. Sprzedam zestaw mebli pokojowych, szafę, regał i bieliźniarkę. Okazyjna cena za całość. Zapraszam do kontaktu 500 859 325.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego. Tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Czas na kolejną muzyczną piwnicę w Radiu Sochaczew i taką, kiedy to wy ponownie poprosiliście o artystę, o którym będziemy mówić, bo na tapecie dziś OMD. Michał Odolczyk jest oczywiście w studiu Radia Sochaczew, inaczej być nie może, także witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, dzień dobry. Łukasz Matusiak jest ze mną. Dzisiaj wyjątkowo jakoś daleko ode mnie usiadł.
1: Ale ja się Ale to nie jest to podyktowane tym wyborem, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, to wszystko na prośbę oczywiście naszych słuchaczy. OMD. Będziemy o tym zespole, bo to jest zespół opowiadać.
2: Dokładnie tak. OMD. Do młodszego pokolenia od razu mówimy, że to nie jest OMG. Jest to OMD, zespół, który dokładnie rozwinięciem tego skrótu jest Orchestral Maneuvers in the Dark. I jest to zespół, który myślę, że znacie absolutnie wszyscy, tylko po prostu nie wiecie, że są to utwory tego zespołu. Ale my wam oczywiście to pokażemy. I to dzięki wam tak naprawdę wybrany jest dzisiejszy zespół. Dziękujemy za wasze wskazania, listy, depesze, to wszystko, co nam przynoszą gołębie. Pamiętajcie, żeby dołączać dla nas prezentację.
1: Przyjmujemy je w każdych ilościach. No to bądźcie blisko, za chwilę do was wracamy z zespołem OMD.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Muzyczna piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: Tak, tak, wszystko się zgadza. To oczywiście Muzyczna piwnica na 94,9 i dziś w Radiu Sochacze raz jeszcze to podkreślimy. Na waszą prośbę zespół OMD. To czego ciekawego, drogi Michale, się dowiedziałeś na temat tej kapeli?
2: No, na przykład ciekawym jest to, że tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest to OMG. OMG, czyli Oh My God, ale to młodsze pokolenie oczywiście. OMD to zespół, który jest prekursorem takiego gatunku muzycznego, który nazywa się synth-pop.
1: Synth-pop.
2: Okay. Dużo ci to zapewne mówi, myślę, że bardzo dużo. Słyszałeś jakiś utwór zespołu OMD?
1: Tak, znaczy my od czasu do czasu też je pogrywamy w Radiu Sochaczew, więc stąd ta znajomość, ale gdybym miał sam po to sięgnąć, no to już bym się głęboko zastanowił.
2: I powiem ci szczerze tak, zaskakująco ciekawy, interesujący.
1: Okej. Okay.
2: I taki mocno dosyć moim zdaniem zapomniany, jeżeli chodzi o kulturę masową zespół, bo pomimo tego, że jest to synth-pop, czyli taki no środek lat 80. to był ich czas, kiedy oni święcili największe triumfy, trumny chciałem powiedzieć, no nie, jeszcze nie ten czas, swoje największe triumfy. Powstał zespół w 78 roku w Anglii. No to był taki czas, kiedy tych zespołów się zakładało dosyć dużo, nie wiem, pewnie pamiętacie naszą audycję o Pet Shop Boys między innymi. Bardzo zbliżony gatunek.
1: Taka stylistyka, tak.
2: Tak naprawdę. To jest ta stylistyka lat 80., zagrana na syntezatorach i tak dalej. Powstaje zespół, jest to dwóch panów, którzy postanowili współtworzyć i początkowo ich rodzice myśleli, że to jakaś tam młodzieńcza fanaberia i tak dalej.
1: To szybko im przejdzie, nic z tego nie będzie.
2: Szybko im przejdzie i zapomną o tym. Pozwolili im kupić na kredyt, oczywiście na rodzice, magnetofon szpulowy, który był wykorzystywany i miał swoją pieszczotliwą ksywkę Winston. Nie wiem tak naprawdę skąd się wziął Winston, być może od Winstona Churchilla, a Winston Churchill, pamiętajcie, że jest człowiekiem silnie związanym z Sochaczewem. On się podpisywał inicjałami WSC. Być może przewidział WSC Festival. Niemniej...
1: dzięki niemu mamy te blachy, tak?
2: Magnetofon, teraz? Dokładnie okay. Tak. Magnetofon Winston był uznawany przez nich, przez pełnoprawnego członka zespołu i początkowo na koncertach występował razem z nimi, dopóki się oczywiście nie zepsuł. W każdym razie zespół zaczął grać muzykę dosyć surową, mroczną, opartą na syntezatorach, dosyć prostą w swoim brzmieniu i chyba... to było coś, co było ich największą siłą i coś, co dało im napęd, bo chyba pierwszy, nawet nie chyba, a na pewno pierwszy utwór, który przyniósł im sławę, w szczególności na terenie Wielkiej Brytanii, bo trzeba nadmienić, że zespół pochodzi z Anglii i na terenie Wielkiej Brytanii utwór pod tytułem Electricity. I ty oczywiście zrobisz za chwilę klik i
1: tak,
2: ten
1: nie mogę doczekać.
2: Utwór Electricity dla was zagramy, ale ja wam powiem historię tego utworu i z czego on się w ogóle wziął. Dlaczego zespół nagrał taki utwór i co to ma dla nas dzisiaj? Electricity, czyli po polsku, oznacza po prostu elektryczność.
1: Tak.
2: Nie ma tutaj jakiegoś wielkiego odkrycia. Natomiast sam tekst utworu mówi o tym, że jesteśmy bardzo od elektryczności uzależnieni i kiedyś jak nam wyłączą, to będziemy mieli duży problem.
1: No, jak będzie blackout, to już nieraz doświadczyliśmy nawet takich dużych problemów.
2: I słuchajcie, to jest rok 78 lub 9.
1: Kiedy początki tego zespołu.
2: Same początki tego zespołu. I oni poruszają takie problemy, jak zbyt duże uzależnienie od energii elektrycznej całego świata, tego, że uzależniamy się od technologii, tego, że zapominamy, że jest natura, która daje nam pewne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Jakby wyprzedzili tekstem swoją epokę, bo przecież to są problemy, o których dyskutuje się tak naprawdę dzisiaj znacznie głośniej niż w 78 czy 9 roku, kiedy no nieszczególnie tym klimatem się ktokolwiek przejmował. Ja pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, oczywiście było to niewiele później niż 79 rok, to pamiętam, był taki problem dziury ozonowej i nie można było używać dezodorantów. Nie wiem, dlaczego nam ktoś do głowy wbił, że jak używamy dezodorantów, to powiększamy dziurę ozonową. W każdym razie...
1: To stąd ten dystans między nami dzisiaj.
2: Dokładnie, tak? Dbamy o to, żeby dziura ozonowa się nie powiększała. Przynajmniej ja. W każdym razie Electricity był to taki protest song trochę przed tym, żeby ludzie tak bardzo nie uzależniali się od nowoczesnych wówczas technologii, żeby nie byli tak przywiązani do tego, że to wszystko po prostu jest i to mamy na co dzień i to po prostu jest nam dane raz na zawsze. Bo według autorów tego utworu tak takie nie jest. Więc bardzo, bardzo taki ciekawy wybieg w przyszłość. Myślę, że oni jako młodzi adepci popkultury nie spodziewali się tego, że wyprzedzą tak mocno swoje czasy. No ale to też nie ma co się rozwodzić. Sami posłuchajcie. Electricity, zespół OMD, nie OMG, nie mylić z tym, OMD, coś specjalnie dla tych wszystkich, którzy dzisiaj klimatem się martwią. Weźcie pod uwagę, że te 50 lat temu nie, byli już prekursorzy, którzy o tym myśleli. Ja mówię start.
1: To ja klikam.
2: Tak jest.
1: No i gramy. OMD.

0: Reklama.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. Arka Sochaczew.pl.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
6: Reklama.
7: Ja się

0: Muzyczna Piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego. Tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
1: OMG to OMD. Tak wam dzisiaj gramy w ramach Muzycznej Piwnicy na 94,9. No to trochę było o tym wyprzedzaniu swojej epoki i o czymś, co wciąż bardzo aktualne, a nawet jeszcze bardziej, czyli o tych tematach w nagraniu Electricity. No to teraz pomówimy sobie o kolejnych latach, bo to był początek zespołu OMD. Czego się jeszcze więcej wywiedziałeś i co tam się właśnie u chłopaków działo? Im dalej w las.
2: Dokładnie tak. No OMD przede wszystkim jest, to trzeba sobie jasno powiedzieć, uznawany za zespół, który jest kultowy. I no, można by nawet rzec, że legendarny, jeżeli chodzi o ten styl muzyczny. W szczególności ich płyta Architecture and Morality. Jest to trzeci album wydany w 1981 roku i z tego albumu zagramy wam z kolei kolejny utwór. I tu jest ciekawostka odnośnie tego albumu, bo zresztą zanim do tego, to jeszcze też, żebyście mieli taką świadomość. Oni trochę powtórzyli Republikę. 85, 6, super, wszystko idzie fajnie, początek lat 90. się rozpadają i dopiero później się schodzą po wielu, wielu latach przerwy. Ale nie odnoszę już takich sukcesów jak w tych latach 80., dlatego też dzisiaj zagramy wam w sumie utwory tylko z tych lat, czyli te takie najbardziej znane i te, które no z pewnością słyszeliście, bo nie sądzę, nawet jeżeli nie znacie zespołu OMD tudzież OMG, to utwory z pewnością. Niemniej wracając do płyty Architecture and Morality, to jest dosyć ciekawy album, dlatego że zespół, który miał trochę swój własny styl. Oni wychodzili na scenę, byli zawsze zapięci pod kołnierzyk. Byli dosyć sztywni na scenie, tacy trochę a la Republika też właśnie trochę to się tak kojarzy, choć Republika poszła później mocniej w stronę, powiedzmy, rocka czy czegoś takiego, to tutaj zostali wierni temu synthpopowi. Architecture and Morality to jest album, który w zamyśle jest jakby komentarzem do ówczesnej architektury, że człowiek jest od niej uzależniony i ona odbija jego uczucia. No chłopaki, jak widać, mieli polot, bezdyskusyjnie. Wchodzili między bloki.
1: No bawili się tam w metafory jakieś, tak?
2: Ja się wychowałem na Senatorskiej, to już wiecie zresztą z Senatorskiej pochodzi kilka dobrych zespołów. Ciekaw jestem, czy chłopaki szukali inspiracji chodząc między blokami. Że tutaj właśnie szukamy moralności i innych takich rzeczy. Myślę, że nie znaleźli, ale nieważne. Nie o tym. Co dalej? Architecture and Morality to jest album, który no, przynosi zespołowi OMD sławę taką już poza Wyspami Brytyjskimi. Pojawia się na nim utwór Enola Gay, który jest, no i to jest przewrotny utwór. To jest bardzo przewrotny utwór, bo on jest taneczny. Ja myślę, że znają go naprawdę wszyscy i nawet jeżeli wam mówimy nazwę zespołu i tytuł utworu, to nie bardzo wiecie, o kim mowa, ale za chwilkę, jak Łukasz zrobi klik, to nóżki same będą urwały się do tańca i pewnie nawet trochę znacie tekst tego utworu. A utwór jest przewrotny, bo pomimo tego, że nóżki się rwą do tańca i jest skoczny, taneczny, miły i wesoły, wcale taki nie jest. Enola Gay to jest utwór o bombie atomowej w Hiroshimie. Enola Gay to jest nazwa samolotu bombowca B-29, który tą bombę na Hiroshimę zrzucił. I tam tak naprawdę w tym tekście, jeżeli sobie wsłuchacie się w niego i przetłumaczycie sobie, o czym on jest, to jest tak naprawdę pytanie, czy jesteś, matko, dumna ze swojego syna. Ono jest oczywiście metaforą tego, czy świat jest dumny z tego, że użył bomby atomowej, gdzie zginęło tysiące ludzi w momencie jej detonacji i tak dalej. Więc utwór jest niesamowicie przewrotnym dziełem. I myślę, że to jest właśnie olbrzymia siła OMD. Bo OMD nam się kojarzy z muzyką taką bardziej taneczną,
1: rozrywkową,
2: wesołą i tak
1: trochę,
2: dalej.
1: Tak.
2: Rozrywkową, to jest bardzo dobre określenie. A w rzeczywistości niesie za sobą niesamowity ładunek mądrości, historii i takich przemyśleń, że jednak no samo to Electricity, które jakby poruszali problem, że ludzkość się uzależnia od elektryczności. Kolejny utwór niesamowicie znany i no ogrywany, no bo przecież jest grany w radiach do dzisiaj tak naprawdę Enola Gay, a jest utworem niesamowicie takim przygnębiającym i smutnym, że jednak człowiek człowiekowi coś takiego robił, ale podanym w taki taki jakby przewrotny sposób, że no do tańca, że można i na weselu zagrać i sala będzie się bawić, no. A jak już później nad ranem na weselu, to oho, to i za dwie sale się zabawią. I na dworku bo tańczą. I wszystko się zgodzi. W każdym razie Enola Gay, utwór, który sławę przyniósł olbrzymią. Myślę, że utwór, który niesie ten zespół do dzisiaj, bo ten utwór jest grany na koncertach cały czas. Ja wam też zresztą zaraz opowiem o tym, co zespół OMD porabia w dzisiejszych czasach, czyli już w momencie, kiedy się zszedł z powrotem do tego oryginalnego składu. A oryginalny skład to jest między innymi pan McCluskey. To bardzo fajnie brzmiące nazwisko, nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że widziałem kiedyś takiego bohatera w filmie McCluskey'ego właśnie. I powiem wam ciekawostkę, bo to jest facet, który gra na gitarze basowej we wszystkich utworach i on jest leworęczny. Ale gra na gitarze dla praworęcznych. Po prostu sobie ją odwrotnie zawiesza. I struny te niskotonowe ma na dole, a struny wysokotonowe na górze, czyli dokładnie odwrotnie niż jest w rzeczywistości. I chyba to jest taka siła w ich brzmieniu. No nauczył się grać w ten sposób, jest to niebywałe osiągnięcie, bo
3: no może tak jak
2: osoba...
3: mówisz, przewrotność w graniu na instrumencie i przewrotność tej muzyki wesoła
2: dokładnie
3: o trudnych
2: tak.
3: tematach.
2: Leworęczna osoba gra na praworęcznym instrumencie, co jest w ogóle niebywałe, tylko po prostu trzyma sobie go odwrotnie i to też ma na pewno jakiś taki charakter, który nadaje pewnej oryginalności ich muzyce. Niemniej
3: gramy.
2: Enola Gay, ja mówię start.
3: Ja klikam.
2: A wy nie zrzucajcie bomb na innych, pamiętajcie. Nie ma sensu, o tym jest ten utwór. Słuchajcie się i weźcie sobie do serca.
4: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
9: Muzyczna Piwnica. O historiach, które nie ujrzały światła dziennego, tylko na 94,9 FM. Zapraszają Michał Odolczyk i Łukasz Matusiak.
10: Wracamy do Was z Muzyczną Piwnicą, wracamy z zespołem OMD, który no, miał sporo zawirowań, tak jak Michał wspomniał, lata 80. Spoko, później rozłam, w 90. powrót, co prawda to już nie był taki powrót, no nie było to tak mocne jak te początki, ale Ty chciałeś przejść jeszcze do tych czasów bardziej współczesnych, do tego co dzisiaj się dzieje i poopowiadać trochę o tej kapeli. No właśnie, co tam o nich słychać?
11: No ci, OMD żyje i ma się dobrze.
10: Okej.
11: I nawet koncertuje.
10: O.
11: I nawet koncertuje w Polsce.
10: O.
11: Dokładnie tak. I powiem Wam szczerze, że OMD zagrało w lutym 2020 roku, czyli na przeddzień pandemii, na przeddzień lockdownu. Zagrali w Warszawie, Progresu. Mm-hmm.
10: O.
11: Co w ogóle jest takie ciekawe, niebywałe, bo kto by się spodziewał. Ale to nic takiego. W 2015 roku zagrali na Sylwestrze z dwójką. Więc można?
10: Można.
11: Wszystko można.
10: Oczywiście.
11: Grają regularnie, cały czas. Ostatnie koncerty grali bodajże w 2024 roku. Na pewno, jeżeli szukacie sobie ich koncertów, to musicie jednak, nie możecie oczekiwać trasy stadionowej. To nie jest Dawid Podsiadło czasami, że na Narodowym.
10: Żeby przedadzą, tak.
11: A może to i właśnie dwukrotnie. Lepiej. Może to właśnie i lepiej, bo w OMD chodzi przede wszystkim o muzykę. A na takim Narodowym tej muzyki nie usłyszycie, nie oszukujmy się.
10: No, więc... Akustyka nie jest zbyt zadowalająca, no, to prawda.
11: Znaczy, to powiedziałeś bardzo delikatnie, bym powiedział, że po prostu nie jest zadowalająca. A powiedział nawet, że jej nie ma. O, bardziej tak powinniśmy to określić. W każdym razie OMD gra, koncertuje i pojawia się w Polsce dosyć regularnie i jeżeli ta muzyka, którą dla Was dzisiaj gramy i utwór chociażby Enola Gay jest dla Was czymś, co chcielibyście usłyszeć na żywo, to z pewnością sobie bez problemu wygooglujecie, gdzie OMD tam wkrótce gra, bo gra dosyć regularnie, często tylko są to mniejsze kluby i myślę, że to jest też bardzo fajna rzecz, że w takim mniejszym klubie można to zobaczyć, bo z pewnością odbiór takiego koncertu w bardziej kameralnych miejscach będzie dużo, dużo lepszy.
10: Ej, oni będą w tym roku? Bo patrzę i letnia scena progresji w Warszawie, 24 sierpnia, godzina 20, proszę bardzo, Orchestral, OMD,
11: no,
10: przyjeżdżają.
11: Do tego właśnie dążyłem.
10: Aha,
11: do tego właśnie dążyłem, nie zdążyłem
10: uprzedziłem
11: powiedzieć.
10: Fakty.
11: Uprzedziłeś mnie, ale to właśnie o tym mówię, to są mniejsze imprezy, to nie są wielkie wydarzenia i chyba w tym jest cała siła, żeby sobie ich zobaczyć, więc jeżeli pozwoliliśmy Wam wrócić wspomnieniami do jakichś fajnych momentów, do jakichś takich Waszych wspomnień, które który, z którymi robi wam się miło i ciepło na sercu, kiedy słyszycie tą muzykę, to możecie sobie do tego wrócić właśnie w sierpniu w Warszawie. I no, jak przechodzicie nic straconego, bo oni w zasadzie grają co roku w Polsce, nawet i po kilka koncertów, więc są cały czas mocno aktywni po tym zejściu się z powrotem. Ale my wrócimy na sam koniec, zanim zagramy wam ostatni utwór zespołu OMD w dniu dzisiejszym, a będzie to utwór So In Love. Utwór z albumu Crash z 85 roku, czyli taki koniec tego wielkiego szczytu kariery. So In Love z pewnością też znacie. Ja wiem, że tytuł wam nic nie mówi.
10: Ale no, pierwsze dźwięki wszystko wyjaśnią.
11: OMD wiecie, bo tak. Już przeszliśmy przez dwa utwory, wiecie kim są. Wiecie, że to takie inne modern talking, po prostu dwóch gości śpiewa. Niemniej jest oryginalne samo w sobie i faktycznie stanowi legendę. Ja wam powiem jeszcze zanim dojdziemy do Crash. Powiem wam o jeszcze jednym albumie, który doprowadził prawie do bankructwa. Obydwu tych panów, którzy tworzyli do bankructwa i do załamania psychicznego. No bo panowie, żeby nie było, byli dosyć mocno odklejeni i oni wydali taki album, który się nazywał Dozzle Ships. I ubzdurało im się, chcieli być bardzo, bardzo ambitni, bardzo alternatywni i bardzo zagłębieni w sztukę. Mm-hmm. I ta cała płyta składa się z miksu przeróżnych dźwięków, takich, których się na płycie nie spodziewacie. Chociażby na przykład z zegarów mówiących godzinę w przeróżnych językach. Albo z szumu fal radiowych. Albo z nadawania jakichś dziwnych komunikatów ze statków. Mhm. Niespecjalnie jest tam muzyka. Fani nie dźwignęli. Totalnie. Fani nie dźwignęli i przez to właśnie był to taki początek końca zespołu OMD, bo Dazzle Ships to jest 83 rok, później jeszcze był The Crash w 85, czy z utworem, który za chwilę wam zagramy. I to był ostatni moment, kiedy byli naprawdę na topie, ale Dazzle Ships prawie zatopił ten zespół.
10: Ale to był właśnie główny powód? Tam nie było, że oni się poprzytykali?
11: Nie, to był jeden z nich. Oni później się rozeszli.
10: Czy też o hajs chodziło jak zawsze?
11: Nie. Oni się rozeszli ze względu na to, że były różnice, jeżeli chodzi o twórczość.
10: Okej.
11: McCluskey chciał iść bardziej w stronę popu, natomiast drugi pan, który się nazywał i nigdy nie mogę zapamiętać jego nazwiska, ale ja wam zaraz to nazwisko oczywiście powiem, to był Paul Humphries. Był bardziej za taką właśnie totalną alternatywą. I właśnie Dazzle Ships to jest taka trochę sprężyna Humphreysa, który zbierał te dźwięki i to jest płyta totalnie niekomercyjna, bo to jest płyta, na której przez 30 minut na przykład będziecie słuchać szumu radia. Co jest w ogóle w dzisiejszych czasach nie do pojęcia i nawet bym powiedział, że chyba nie do przyjęcia za specjalnie. I ogólnie okładka tej płyty jest taka strokata w różne figury geometryczne i tak dalej. I ona nawiązuje do malowania statków w trakcie II wojny światowej, żeby zmylić przeciwnika, w którą stronę się ruszają. Okay. Bo taki był zamiar, żeby zmylić słuchacza, gdzie ta muzyka pójdzie. No i faktycznie ona myli słuchacza i zmyliła wszystkich. Nikt jej nie kupił.
10: Łącznie z zespołem.
11: I tak dalej, i tak dalej. Niemniej w dzisiejszych czasach płytę Dazzle Ships uważa się za jedną z najważniejszych płyt w historii synthpopu. I wielu artystów podkreśla fakt, że jest to płyta, która no, zasługuje na miano totalnego wow i często do niej wraca. No szapoba, no jeżeli ktoś lubi słuchać szumu radia, to po prostu przestawcie sobie w tym momencie o tam 0,5 MHz czy 0,1, to też będziecie mieli z takim szumem, jak mówimy. Ale wracając do albumu The Crash, czyli do tego momentu, kiedy jeszcze chwilę mieli wielkiej fali, na której płynęli, So In Love, utwór ponownie znacie, miły, fajny, przyjemny, melodyjny i tak dalej, ale jest to bardzo smutny utwór. Znowu idziemy do czegoś, co OMD robiło w swoich tekstach bardzo często. Jest to utwór o bardzo chorobliwej miłości, do takiego stalkera, o takiego, który grozi nawet, że sobie coś zrobi, jeżeli go nie pokochasz i tak dalej, i tak dalej. Więc przewrotnie do muzyki, która jest wesoła, melodyjna i na weselach się przyjmuje, to tekst jest niestety bardzo smutny, przykry, wręcz depresyjny i taki przerażający. To jest coś podobnego do utworu Stinga Every Breath You Take, czyli gdzie tam jest po prostu wyznanie stalkera, tutaj jest trochę bardziej. Tutaj jest maniakalna miłość z jednej strony, która może doprowadzić do tego, że ten ktoś, kto się zakochał sobie, coś przez to zrobi. Więc ponownie, jak w przypadku poprzedniego utworu o bombie atomowej, tu mamy podobnie wesoły utwór, taneczny, popowy bardzo mocno, z tekstem, który zupełnie do tego nie pasuje, ale być może to właśnie było siłą OMD, żeby szokować, a nie tylko grać. Więc zanim się pożegnamy, ty zrobisz klik. Oczywiście dobrze. Zagramy dla was utwór So In Love w tą świetną sobotę. Wy się bawcie dobrze, żegnamy się z wami. Tak. Był ze mną Łukasz Matusiak.
10: Michał Adolczyk był po mojej prawej.
11: Ale daleko dzisiaj. Ale daleko pamiętajcie, dzisiaj walczymy z dziurą ozonową. Cały czas nam to nie przeszło.
10: Zakładamy czapeczki foliowe na głowę i się z wami żegnamy. Dokładnie i słyszymy tak. Za tydzień. Hej.
0: Był to program Muzyczna Piwnica w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród i dziecku.
10: Hej, nie dotykaj przycisków.
11: Podobasz mi się, młody.
10: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
9: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
12: Weekend z Radiem Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież N. Juliopol 99A.
14: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
15: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
4: Audycja Zajarani w Radiu Sochaczew, audycja, w której rozmawiamy o pasjach, rozmawiamy o ciekawych sposobach na spędzanie czasu. A dzisiaj z nami jest Alina Klopieznikowa. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
4: Właścicielka szkoły tańca, osoba, która pasjonuje się baletem przede wszystkim, jako forma tego wyrazu tanecznego. No i właśnie o balecie będziemy rozmawiać. Zacznijmy od tego, jak u Pani osobiście ta przygoda baletowa się rozpoczęła.
5: Moja przygoda z tańcem zaczęła się w wieku 3 lat. Zapisała mnie mama na tańce i ja bardzo chętnie chodziłam, byłam bardzo aktywnym dzieckiem. No i później ta moja pasja potoczyła się już bardziej w stronę baletu. Poszłam do szkoły baletowej przy teatrze w moim miasteczku Dnipro. I tam pedagodzy zauważyli właśnie tą moją wrażliwość na balet i polecili mi jechać jakby dalej, rozwijać swoją pasję do Kijowa. I w 11 lat zostawiłam dom rodziny i zaczęłam naukę w Kijowie. Mieszkałam w internacie, co też zbudowało moją osobowość i dość mocny charakter, no bo musiałam sobie radzić sama ze wszystkim i

0: rozumiałam, że mama jest już daleko ode mnie, a ja jestem sama. Dalej, moja przygoda nie skończyła się, a dalej pojechałam do Mińska. Mhm. Więc jestem taką podróżniczką, gdzie ukończyłam szkołę baletową i później przeprowadziłam się do Warszawy na studia.
1: Jest pani właścicielką szkoły
0: baletowej. Tak, założyłam 5 lat temu. Mhm. Teraz mam obecnie 2 placówki, które działają i serdecznie wszystkich zapraszam.
1: Będziemy rozmawiać o balecie, bo tutaj rzeczywiście jest parę mitów, parę takich faktów, które należy odczarować, bo balet kojarzy nam się z czymś, co jest zarezerwowane głównie dla najmłodszych.
0: Tak, tak, to
1: często
0: prawda.
1: Często widzimy, że to jest dla dzieci. Okazuje się, że niekoniecznie tak jest, bo jak tutaj przed wejściem pani powiedziała, że jest duży trend w naszym kraju baletowy na to, żeby nawet dorośli z tego korzystali.
0: Tak, obecnie balet jest na piku swojej popularności. Mhm. Bardzo dużo osób dorosłych przychodzą do mnie na zajęcia i mówią, ojeju, jak fajnie, ja nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Mhm. Tak, mhm. Że nikt nie mówi o tym, że można rozpocząć przygodę z baletem od 20 paręś lat. Mhm. Wszystkim się kojarzy, że właśnie zaczynamy jak ja, na przykład zaczęłam tą swoją, zaczęłam tą swoją ścieżkę od samego dzieciństwa i dalej toczyło się moje życie już w tym kierunku, tak? Mhm. Natomiast teraz nieobowiązkowo tak musi być.
1: No właśnie, bo jest to rozróżnienie balet profesjonalny, tak, a balet amatorski i do tego baletu amatorskiego rozumiem, że zaproszeni są wszyscy.
0: Tak, chociaż każdy może właśnie rozpocząć właśnie, komu bardzo się to podoba. Każdy może spróbować przyjść i zobaczyć, jak przynajmniej wyglądają te zajęcia, tak? Bo nie robimy jakichś tam skoków czy wejścia na puent od samego początku. Nie, uczymy się rzeczy podstawowych, przede wszystkim prawidłowej postawy ciała, ustawienie nóg, rąk, główki, tak? Więc każda kobieta też chce poczuć właśnie tą elegancję, tą klasę sama w sobie.
1: Balet też to bardzo częsty element na różnego rodzaju filmach, zwłaszcza tych amerykańskich, gdzie właśnie dziewczynki od najmłodszych lat się uczą w tym kierunku. Oczywiście pani jest na to też przykładem, że można od małego rozwijać
0: można
1: się
0: od małego, oczywiście, tak. Od małego też najlepiej zaczynać, no bo wtedy dzieci bardzo szybko się uczą i nabierają tych umiejętności tanecznych, nie? I tanecznych, i rozwoju elastyczności mięśni, koordynacji ruchowej, umuzykalnienia, więc to naprawdę daje ogromne atuty w rozwoju dzieci.
1: To przejdźmy do tych korzyści w takim razie. Dlaczego balet warto chodzić na balet, warto tańczyć? Co daje nam ta forma wyrazu?
0: Tak, przede wszystkim balet uczy wrażliwości i spojrzenie na świat innymi oczyma, nie? Bo uczymy się przekazywać swoje emocje poprzez ruch, poprzez taniec, nie? To jest też, to jest unikalne. Bo jak my tutaj teraz siedzimy i możemy się dogadać, tak? Natomiast jak my przychodzimy popatrzeć na jakiś, nie wiem, spektakl, na jakiś nawet, jak rodzice przechodzą na koniec roku na galę, tak? Którą jakby podsumowuje ten nasz cały rok wspólnej pracy, no to rodzice widzą, jak ich dzieci się rozwijają, tak? Właśnie poprzez ruch, poprzez taniec.
1: Pani, z tego co wiem, też hołduje tezie, że każde dziecko powinno mieć kontakt ze sztuką.
0: Ja bym powiedziała, że tak. Tak, dlatego jak mówię, to jest niesamowity rozwój i nie każde dziecko rodzi się jakby z tym, nawet z tą koordynacją ruchową, którą może nabyć na zajęciach. Czyli co jest bardzo ważne.
1: To ćwiczycie, predyspozycje są ważne, ale każdy ale może można wyćwiczyć
0: Tak, absolutnie się zgadzam. Wszystko można wyćwiczyć. Najważniejsze to chęć. I no jak ostatnio mówiłam, tak, spotkałam się z sytuacją, że zadzwoniła do mnie mama i mówię, mam 4-latki, ale ona zupełnie jakby nie słyszy muzyki, nie słyszy rytmu. Dlatego może nie balet, może nie wiem, coś innego. I mówię, no nie, no proszę pani, że z innej strony proszę na to popatrzeć, że tutaj uczymy się przede wszystkim, też tańczymy do muzyki, tak? I uczymy się słuchać ten rytm, tą muzykę i poruszać się właśnie w przestrzeni do muzyki.
1: To w ramach tej edukacji takiej
0: artystycznej. No bo zajęcia też jakby zbierają w sobie wszystko i ćwiczenia na matach i skoki i no jak mówię, jeśli to już dzieci tak od 5 lat, to się rozciągamy, tak, natomiast na początku no to zajęcia rozwojowo-ruchowe, tak? Co łączą właśnie tutaj i no, słuchanie tej muzyki.
2: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
4: bezpiecznie.
3: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
4: A propos najmłodszych, to przed chwilą rozmawialiśmy, ale ja chcę jeszcze wrócić do tego wątku, który jest bardzo ciekawy, bo powiedziała pani, że dorośli wracają do marzeń z dzieciństwa i często właśnie dorosłe kobiety marzyły o tym, żeby w balecie wziąć udział.
5: No właśnie też spotykam się z takimi sytuacjami, że dziewczyny przychodzą, mówią: ojej, jak szkoda, że nie rozpoczęłam tego wcześniej. Także jakby chcą. Natomiast tutaj w moim przypadku to była moja decyzja, żebym ja poszła jakby na później, powiązałam to.

0: swoje życie z tańcem, z baletem. Nigdy moja mama na mnie nie cisnęła i mówiła, nie, balet, tak, no bo to jest jednak takie wymagania czasami od rodzica.
1: Czyli później dorosłe kobiety już decydują się, że to może być forma spędzania czasu, forma ćwiczeń, ale też takiego wsparcia emocjonalnego. Co w takiej sferze emocjonalnej działa, daje uprawianie tańca, baletu?
0: Balet w naszych czasach to jest takie oderwanie od codzienności. I dla dziewcząt, dla kobiet, które przychodzą na zajęcia, to jest taka forma antystresu. No, że przychodzą i mogą poczuć się zupełnie inaczej niż w pracy, gdzie siedzą, tak, że muszą pracować. Na przykład no teraz to cały czas jesteśmy przy telefonie. Natomiast tutaj ty musisz odłożyć to wszystko i po prostu stać i skupić się na sobie. No. Ostatni raz usłyszałam też, jedna klientka powiedziała, o Boże, ale jak to dobrze robi na głowę, nie? Że to jest to po prostu inne samopoczucie.
1: Po balecie.
0: Tak, po balecie.
1: Czy taki balet, który trenujecie, ćwiczycie, musi wiązać się z jakimiś występami później, z konkursami?
0: Nieobowiązkowo. Nie. Każdy to robi właśnie, no właściwie sam dla siebie.
1: Chyba tak kojarzy, prawda, że jest przygotowanie pod jakiś pokaz.
0: Tak, a później jakieś tam pokazy. Nie, my to też mamy na przykład w mojej szkole. Mamy je, teraz tworzyłam teatr, gdzie występujemy, tworzymy spektakle baletowe. Natomiast biorą w tych spektaklach udział tylko te dziewczyny, które chcą.
1: A czy mężczyźni się zdarzają?
0: Też, oczywiście.
1: Nie zamykamy tutaj drogi, tak?
0: Nie, zamykamy. Tak, chłopaki też, no. Nawet jak to wspomniałam, chłopaki od małego też na wagę złota, nie? No bo nie każdy chce po prostu wiązać swoje życie jakby z tańcem.
1: Z tańcem, z baletem, czyli to raczej taka forma po prostu pasji, takiej dodatkowej, nazwijmy
0: tak,
1: to.
0: Tak. No.
1: A w kwestii jakichś pani marzeń, planów, baletowych związanych z pani pasją. Są jeszcze takie marzenia, o których, czy plany na przyszłość?
0: Plany na przyszłość. Mam ogrom planów. No, obecnie mam te dwie placówki i bardzo chcę, żebym w tym roku powstała trzecia. Zarówno też pracuję nad nowym spektaklem Celineczka. Przewidywana premiera w 2027 roku. Na wiosnę. Także, no, dużo pracy.
1: Właśnie, a propos tego teatru, chyba balet też z tą teatralnością się trochę wiąże, tak? To znaczy,
0: tak,
1: często
0: oczywiście.
1: To są takie formy, które można łączyć, to znaczy tańca z opowiedzeniem historii.
0: Tak, to prawda. Także, no, jak ostatnio też wystawialiśmy balet Dziadek do Orzechów i to jest piękna, bajkowa, bożonarodzeniowa historia. I ten spektakl naprawdę odnosił się sukcesem.
1: A jeśli chodzi o właśnie takie inspiracje, czy pani na przykład obserwuje jakichś zagranicznych autorów, albo do klasyki się pani często odwołuje, czy ma takie ulubione...
0: I do klasyki, i do oczywiście Royal Ballet, no to jest moja ulubiona szkoła.
1: Royal Ballet? A czym to się charakteryzuje?
0: Swoją techniką. Swoją techniką. No, jednak, jak mówię, no, jeśli już idziemy w tą ścieżkę profesjonalną, to musimy sobie zdawać sprawę, że codziennie robimy te same ruchy, tak? Tylko jeszcze cały czas je udoskonalamy. Tak? Więc ta technika, ona jest po prostu na perfekcjonistycznym poziomie.
2: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.

0: Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzie ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
7: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
4: Wróćmy jeszcze do tego amatorskiego, który jest dla wszystkich. Tak. Jak wygląda taka przykładowa lekcja baletu? Może na przykład niech to będzie pierwsza. Jest jakieś zapoznanie?
5: Tak, tak, tak. Oczywiście. Na początku idzie się zapoznanie z pozycjami tańca klasycznego, jak prawidłowo ustawić się przy drążku. Zaczynamy od prawidłowego ustawienia ciała, tak? Później uczymy się podstawowych pozycji nóg, pozycji rąk, jak trzymamy te rączki w pozycjach, tak? Jak ustawiamy główkę. No, także dziewczyny uczą się nie tylko tego, ale również poznania swojego ciała. Bo ostatnio też mi jedna dziewczyna powiedziała: o Boże, ale ja nie wiedziałam, że to tak można, tak, że to się tu trzyma, że tu mam pośladki spięte, tu brzuch, tak, więc balet też się wyróżnia tym, że trzeba myśleć o wszystkim naraz.
4: Czyli jest to podzielność uwagi potrzebna, tak, żeby tak, różne tak, elementy koncentracja, łączyć, koncentracja.
5: Właśnie koncentracja jest bardzo ważna.
4: A czy w takim razie po takim tańczeniu są zakwasy albo bolą mięśnie? Zdarza się to, czy raczej nie?
5: Zdarza się, ale raczej nie aż tak mocno.
4: Nie angażujesz się.
5: Tak.
4: Czyli no, jest to forma, która
5: po
4: jest...
5: Po prostu czujesz to, czujesz swoje ciało, tak, że no, coś się jednak się napięło, tak? Natomiast balet to jest jedna z najlepszych form, która kształtuje te mięśnie, wydłuża i nie rozbudowuje na przykład tak jak siłownia. Okay. No bo też czasami dziewczyny przychodzą i mówią: ja na przykład, ja nie chcę takich rozbudowanych mięśni, tak? No bo teraz to też siłownia jest taka no, dość popularna, tak? Że te dziewczyny mają to takie mięśnie trochę męskie. Powiedziałabym jeszcze coraz bardziej popularne, tak? Jak dobrze tu pan wspomina. Tak. Natomiast no ja nie lubię takich proporcji, nie. Bardziej jestem za takie klasyczne, wydłużone mięśnie, właśnie co buduje balet.
4: To jeszcze jedno pytanie, które mi teraz gdzieś umknęło, ale mam nadzieję, że zaraz wróci. A propos trendu, bo powiedziała pani, że jest trend na balet. Skąd to się wzięło, pani zdaniem?
5: Oj, no...
4: Czy są na przykład jakieś popkulturowo, są jakieś takie rzeczy, które o tym mówią? Albo na przykład jakieś zawody, jakaś olimpiada, czy jakieś mistrzostwa? Skąd to się bierze?
5: Nie, myślę, że dużo osób, takich właśnie profesjonalnych, profesjonalistów, mówią o tym, zaczynają mówić, że jednak to jest mit i że odchodzimy od tego, co było 20 lat temu, że teraz jest inne czasy i że jakby każda kobieta może się poczuć tak elegancko, perfekcyjnie, z lekką głową, tak, że ona również może być baletnicą, tak? Nie obowiązkowo tańczyć później na scenie i gdzieś tam, nie wiem, występować, iść tam do szkoły baletowej, ale po prostu to robić dla siebie.
4: Tak. Spełniać się.
5: Spełniać swoje marzenia. Swoje marzenia, bo dużo kobiet przychodzą, mówią: ja chciałabym to spełnić, tak? To jest moje marzenie i marzyłam o tym po prostu, no, od kilku lat.
4: Czyli balet dla wszystkich, nie tylko dla wybranych.
5: Tak, balet dla każdego. Ja też tak pisałam o tym posty i no, mocno, nawet 5 lat temu nie było takich zapisów na przykład jak teraz. Teraz widzę, że to jest popularne, że to się popularyzuje, no, że to się otwiera.
4: W takim razie, jeśli ktoś z naszych słuchaczy w ten sposób by chciał spędzić czas, no to... być może tą rozmową czuję się zachęcony. Ja bardzo dziękuję za spotkanie.
5: Ja również.
4: Gościem audycji Zajarani w Radiu Sochaczew była Alina Kropiznikowa, właścicielka szkoły tańca, baletnica, również osoba, która tworzy sztuki teatralne.
5: Tak.
4: Bardzo dziękuję.
5: Zgadza się. Dziękuję.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
0: Firma Fast Service poszukuje operatora wózka wysokiego składowania. Oferujemy umowę o pracę, stawka 37,80 brutto plus dodatek nocny. Wymagane uprawnienia UDT. Nie czekaj, zgłoś się już teraz pod numer 513 232 431.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
1: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta.

0: warzywny, typowo wygotowany na warzywach. Czy to jest fajna zupa i dobra zupa?
1: Tak, jest to fajna, taka wiosenna, wczesnoletnia zupa, która będzie bardzo dobrze też działała nawadniająco, ale pod warunkiem, że tak jak powiedziałeś Bartku, lekka, poprzez to, że nie dodamy do niej śmietany, ciężkich zabielaczy, nie będziemy tutaj jej przygotowywać na jakimś tłustym wywarze, tak? Czyli lekki, warzywny wywar jak najbardziej i tutaj będzie to no, niskokaloryczny wtedy posiłek, bo tutaj na 100 ml mamy około, no nawet więcej niż na 100 ml na taki talerz, około 30-40 kilokalorii tylko. Tylko też bym przestrzegała przed tym jeść ile chcę, bo jeżeli do tego dodamy na przykład kilka kromek chleba, czy tam bułkę, tak, no to też wiadomo, że ta kaloryczność tego posiłku będzie się zwiększała, więc uważamy, jeżeli sama botwinka, tak jak mówimy, z warzywami, z koperkiem, jak najbardziej lekki, fajny pomysł na posiłek. Tutaj jeśli chodzi o botwinę, no to zawdzięczamy burakom, tak? Tą wartość odżywczą i tu będzie to świetne źródło antyoksydantów. Będzie to posiłek, który będzie działał przeciwzapalnie, przeciw właśnie starzeniowo, przeciwnowotworowo. Dodatkowo jeszcze błonnik pokarmowy, który będzie polepszał naszą perystaltykę jelit. No i tak jak już powiedziałam, to nawadnianie, składniki mineralne, potas. Świetny, świetny wybór.
0: Czyli marchewka, pietruszka i ta botwinka, która chrupie, tutaj nie tracimy gotując składników odżywczych?
1: No im krócej będziemy gotować, poddawać właśnie wysokiej temperaturze warzywa, tym mniej tych składników stracimy, tak? Ale nie martwmy się o to tak w sensie, chodzi mi tutaj, że no to jak ja tracę, to znaczy, że nie warto jej jeść. Nie, warto. Tylko po prostu zwrócić uwagę, żeby to nie było przygotowywanie i krótkie raczej poddawanie tym wysokiej
2: temperaturze. Ja tu bym jeszcze uważał na babcie, które zawsze dawały botwinkę, tak jak ja pamiętam, z ziemniaczkami dobrze okraszonymi i tutaj chyba jest problem, bo to...
1: Nie,
2: ja to miałem, tak, to trzeba uważać, bo babcia potrafi przemycić, a to też inaczej smakuje.
3: Też się nie dyskutuje. Człowiek wraca większy, ale pięć dych w kieszeni.
0: Posłuchajcie, natomiast chciałem zapytać w takim razie, zakładając samą botwinkę na warzywach, bez ziemniaczków, to będzie jeden z topów takich, jeżeli chodzi o zupy, o kulinaria w tym okresie wiosenno-letnim?
1: Tak, ale też bardzo fajnie tutaj młoda kapusta jest tym świetnym takim naszym rodzimym właśnie produktem, no... warzywem, które jak najbardziej sięgajmy po nią. Ona będzie delikatniejsza w smaku od tej starej, powiedzmy, kapusty. Będzie miała większą zawartość właśnie witaminy C, której jest bardzo dobrym źródłem. Błonnik pokarmowy, no też świetne działanie przeciwzapalne. Dobrze będzie wpływała na perystaltykę naszych jelit. Właśnie tutaj znowu koperek. Co ciekawe, też nie wiedziałam, bo u mnie w domu się tego nie stosowano. W dodatku pomidorów, ale na przykład te młode kapusty przygotowywane w naszych domach też mogą się od siebie różnić. I tak jak właśnie u Piotrka w domu, u babci dodatek właśnie takich podduszonych pomidorów do takich kapusty.
2: I taka słodsza jest wtedy troszeczkę, inaczej
1: tak
2: smakuje.
1: Jest słodsza, inny ma kolor troszeczkę, ale w smaku jest też bardzo fajna, więc jeżeli nam się już znudzi taka zwykła powiedzmy sama kapusta tylko z koperkiem podduszona, no to możemy też sięgać po inne przepisy i też właśnie zmieniać sobie, odmieniać smak i wprowadzać nowe też i takie wartościowe produkty.
0: I to myślę, że jest jedną z najważniejszych rzeczy, o których mówimy, że skoro jest sezon na coś, to warto oczywiście po te produkty sezonowe sięgać, bo potem oczywiście będziemy za tym wszystkim tęsknić. Ale przy okazji naszego spotkania wspominasz i wspominałaś o koperku, więc o tej zielenince na talerzu też musimy porozmawiać. Szczypiorek, koperek, właśnie wspomniana przez ciebie młoda kapusta i szczypiorek i koperek to są fajne dodatki. Jeszcze pietruszkę bym dorzucił. Jeszcze pietruszka, właśnie.
1: Tak. Ja zawsze też w swoich planach żywieniowych staram się uwzględniać właśnie ten dodatek zielonego, że tak powiem. Gdzie my często pomijamy, nie chce nam się posiekać. Uważamy, że to jest takie zbędne i tylko jakby wizualnie, no też smakowo troszeczkę, ale generalnie wizualnie odmienia czy tą zupę, czy właśnie posiłek. Ale tak naprawdę naprawdę przemycamy tutaj też sporą ilość takich wartościowych składników. I tak jak właśnie szczypiorek będzie działał bakterii

0: Ziebójczo, podobnie natka pietruszki. Zresztą natka pietruszki polecana jest, jeżeli mamy problem z takim nieprzyjemnym zapachem też z ust, to tutaj ten chlorofil, który w niej jest zawarty, możemy sobie przeżuwać ją i ten zapach będzie neutralizowany, ale też źródło witaminy C, co będzie sprzyjało wchłanianiu, przyswajaniu żelaza z posiłku, więc dlatego warto jest właśnie posypać taki posiłek posiekaną natką. I ja zachęcam, zwłaszcza takie młode właśnie kobiety, które gdzieś tam borykają się z problemem niedokrwistości, żeby przeciw też działać jej, albo przy leczeniu właśnie zawsze gdzieś tam zwracamy uwagę na tą witaminę C, żeby jeszcze więcej tego żelaza zostało przyswojonego z posiłku.
1: Też jeszcze słyszałem o żelazie, że w pietruszce też jest sporo i słyszałem, że w dietach nowotworowych też jest bardzo polecana, jako dodatek. Taki praktycznie do każdej potrawy, bo też zawiera dosyć sporo.
0: Tak. On jest troszeczkę, tutaj jakby żelazo z tych roślinnych produktów będzie gorzej wykorzystane, ale tak naprawdę każde tutaj będzie miało znaczenie i warto, naprawdę warto. Czasami się zdarza tak, że ktoś po prostu nie lubi, nie pasuje mu ten smak albo za dużej ilości, tak jak właśnie na przykład mój mąż, to musi być tak tylko trochę, nie za dużo, bo jak przesadzę, no to też narzeka, że nie czuje, bo przez te olejki aromatyczne, które są właśnie w
2: nie czuje potrawy.
0: Dodatkach, zaburza mu się smak
1: potrawy.
0: Ale to
1: potrawy. I w pieczeniu, i w zupie na przykład, i jako dodatek tak, na surowo, tak, czyli tak, po prostu tak. Nie można przesadzić, tak? Tak. A kolendra? Czy też?
2: Ojej, to już zupełnie nie. Kminek, kolendra odpada totalnie, zaburza mi całkowicie jedzenie. Nie, bardzo nie lubię.
0: Można z natką troszkę właśnie z koperkiem, ze szczepionką.
2: Szczypiorek lubię, ale tak.
0: Tylko właśnie, żeby nie przesadzić. Więc to wszystko zależy od danego osobnika.
1: Okej, okay, ale zachęcamy. To też jest jedna z przyjemniejszych rzeczy dla tych wszystkich, którzy lubią poszperać w ogrodzie albo mieć doniczki, to takie rzeczy właśnie
0: tak,
1: jak zielone dodatki
0: jak
1: możemy mieć zawsze pod ręką.
0: To jest właśnie ten kolor, czyli jeszcze ładniej, estetycznie wygląda posiłek na talerzu, jeszcze bardziej zachęcająco. I to jest też takie, myślę, przyjemne, jeśli chodzi o te zielone dodatki.
1: Dobrze, bardzo wam dziękuję. Za moment porozmawiamy też w kolejnej audycji o bieganiu, bo mamy kilka pytań związanych z tym, czy ten sport jest dla każdego. I mam nadzieję, że pomożecie i odpowiecie. Także słyszymy się już za tydzień. Natalia Gawrylczyk-Zielińska, nasza dietetyczka oczywiście. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I trener Piotr Zieliński.
2: Dziękuję.
3: Był to program Recepta na Zdrowie w Radiu Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania suchu, aparaty suchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.

0: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Już trwa!

0: Wstaje codziennie po 18.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
6: Zbliża się 18. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
8: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca Wam dziękuję.
7: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi. Okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
9: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
7: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
0: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
10: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
11: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
12: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Dwie po 18:00, Prywatka z Radiem Sochaczew, czas start. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko i zapraszam na wspólną zabawę. W tygodniu wleciała rolka z gadżetami, jakie dostaliśmy od Skolima. Pytaliście, jak można je zdobyć, co trzeba zrobić, a odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy uważnie nas dziś słuchać na Prywatce z Radiem Sochaczew, a ja rozdam bardzo chętnie komuś jeden z naszych gadżetów, takich zestawów. Jest to opaska dla niej i dla niego, i koszulka dla niej i dla niego. To zdjęcie zobaczycie, jak to wygląda na naszym fanpage'u facebookowym. Przypominam o tym, że pozdrowiecie na dwa sposoby. Albo dzwonicie do mnie 863 22 22, albo piszecie SMS na numer 7248, rozpoczynając go koniecznie od słowa Radio Sochaczew, wpisano łącznie jako jeden wyraz, bo bez tego nic do mnie nie dotrze. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł. Skoro wszystko wygląda tak idealnie, no to zaczynamy. Gdzie nas słuchacie? Dajcie znać.
13: Cześć, tu z Kolim, słuchacie Radia Sochaczew.

0: Słuchacie prywatki z radiem, słuchacze FNA 94 i 9 FM. Tak się rozkręcamy, ale dopiero będziemy grać już za chwilę największe przeboje, przy których nóżka musi po prostu chodzić. Nie ma innej opcji na 94 i 9 FM. Słuchajcie nas uważnie, bowiem będę miał dla was do rozdania gadżety. Od Skolima Król Latino przysłał nam je w specjalnej paczce, o czym mogliście przekonać się oglądając rolkę na profilu Radia Sochaczew. Uważnie nas słuchajcie, jeden z takich pakietów być może będzie wasz.
1: Słuchacie prywatki w Radiu Sochaczew.
0: No to podkręcamy tempo. W końcu prywatka z Radiem Sochaczew zobowiązuje. Przypominam o pozdrowieniach. Dzwonicie 863 22 22 albo piszecie SMS na numer 7248. Na początku Radio Sochaczew w treści łącznie jako jeden wyraz, bo bez tego nic do mnie nie dotrze. Później treść pozdrowień lub życzeń, a to wszystko za 2,46 z VAT. Gramy!

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Zakład w Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
6: Reklama.

0: Zenek Martyniuk i Adam Chrola, nasza jest ta noc, to jest wasza noc, bo to wy tutaj dzisiaj rządzicie i dzielicie, pisząc i pozdrawiając swoich znajomych, swoje sympatie, sąsiadów, kogo tylko chcecie. Pozdrowienia są dla pana Marka, byłego dyrektora szkoły w Kamioniarach, kto pozdrawia tego, pozdrawiając swoich znajomych, swoje sympatie, sąsiadów, kogo tylko chcecie. Pozdrowienia są dla pana Marka, byłego dyrektora szkoły w Kamioniarach, kto pozdrawia tego, niestety nie wiem, życzenia dla Haliny od prawnuczki Wiktorii, kochana prababciu, z okazji urodzin życzę ci przede wszystkim końskiego zdrowia, pogody ducha i niegasnącego uśmiechu. Niech każdy dzień przynosi ci spokój, radość i poczucie, jak bardzo jesteś dla nas ważna. 100 lat w otoczeniu kochającej rodziny. My oczywiście przyłączamy się do życzeń dla pani Haliny. Pani Halino, wszystkiego, wszystkiego najlepszego i tak jak prawnuczka napisała, końskiego zdrowia.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: I gramy dla pani Haliny. Sissy Catch. Słuchacie prywatki z Radiem Sochaczew na 94,9 FM, a już czeka korona.

Top the Night i Korona, tak gramy na prywatce z radiem, słuchacze. Przypominam o pozdrowieniach, można do mnie zadzwonić 863 22 22. A gadżety, słyszycie? Szelest folii czekają.

A ja witam pierwsze osoby na naszym fanpage'u facebookowym. Jest Kuba, witamy Anię, która jest fanką formacji, która już była, ale będzie jeszcze, czyli Modern Talking. No i team z Colim, czyli Zuzia. Cześć, witajcie.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Me depend on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

ACMC na prywatce z Radiem Sochaczew. Przypominam o pozdrowieniach, które możecie robić na dwa sposoby. Albo dzwonicie 863-2222, albo piszecie na numer 7248 SMS-a, rozpoczynając treść koniecznie od słowa Radio Sochaczew łącznie.

0: Radio Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: A my gramy, podkręcamy tempo na prywatce z Radiem Sochaczew. Wskoczyły pozdrowienia od Jadwigi. Pozdrowienia dla Radia Sochaczew i mojego kochanego Arka. Bardzo mocno ciebie kocham, mój kochany, najukochańszy Aruś. Przyłączamy się do pozdrowień i gramy Mister Lex w oświeżonej nowej wersji Kopciuszka, wersja 2026.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
4: Powoli pierwsza godzina prywatki z Radiem Sochaczew dobiega końca. My mamy kolejne pozdrowienia, a te pozdrowienia są dla szwagra Eryka od szwagra Artura i całego towarzystwa bawiącego się na imprezie w Iowa. Pozdrawiamy serdecznie i dobrej zabawy przy muzyce prywatkowej w Radiu Sochaczew. No to podkręcamy. Virgin Jaga. Przyłączamy się do życzeń dla szwagra Eryka.

0: Małeś w Zakopanem i oczywiście Sławomir, wracamy do Sochaczewa. No i komu gadżety, bo idę do domu. Gadżety z Kolima, koszulka i opaska dla niej i dla niego. Także pierwsza osoba, która się do mnie dodzwoni, a nie brała udziału w konkursach przez ostatni miesiąc w Radiu Sochaczew, będzie sobie mogła wybrać, czy chce dla niej, czy chce dla niego. Dla niej to rozmiar M, dla niego to rozmiar L. 863 22 22, pytanie konkursowe oczywiście czeka. Dzień dobry, kogo witam? Kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Marta.
0: Marto, pytanie konkursowe jest, ty w ogóle słuchasz z Kolima?
1: Tak, słucham.
0: Dobrze, a będziesz chciała, bo masz wybór, bo są dwa, czyli dla niej i dla niego. Dla siebie czy dla kogoś, dla faceta?
1: Dla siebie.
0: Dla siebie. Rozmiar M pasuje?
1: Pasuje.
0: No i wszystko nam tutaj zaczyna grać. Odpowiednio posłuchaj. Pytanie jest takie, w którym roku urodził się z Kolim?
1: O matko, 88?
0: O matko, blisko byłaś, ale niestety nie. Niestety nie, to nie jest odpowiedź, na którą ja czekam. 863-2222, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Kuba. Nie.
0: Kuba, pytanie jest takie dla ciebie. Jak z Kolim naprawdę się nazywa?
2: Piotr Kolimowski.
0: No oczywiście, że nie. 863-2222, może do trzech razy sztuka. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Marta.
0: Marto, w którym roku to było? Ile wzrostu ma z Koli? Można pomylić się o 3 centymetry.
1: O matko, 1,76 m.
0: 70 ile?
1: 6.
0: No i to jest odpowiedź w punkt. Gratuluję ci dla niej, tak? Dla niej, dla ciebie, czyli dla ciebie. Nie rozłączaj się ze mną, zaraz dowiesz się, jak możesz odebrać swoje gadżety. A kolejny zestaw ty już dla niego będzie czekał jeszcze, słuchajcie uważnie.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Reklama.

0: Polo Vibes i światło miga nam tutaj wszystko, też miga na prywatce z Radiem Sochacze. Obiecałem, że pozdrowię Zuzię, naszą słuchaczkę i fankę z Kolima, jak się okazuje, i to wierną, nie ma innej odpowiedzi. Trzeba zjawić się, ponieważ będzie temperatura na WSC Festiwalu. No oczywiście, że będzie. I nie ma innej opcji, żebyś ty się nie zjawił. Także zapraszamy. Jestem waszą fanką i byłoby niezmiernie nam miło, gdyby udało się zdobyć pozdrowienia. No to masz te pozdrowienia, Zuzia. Pozdrawiamy całą Piasecznicę, gdzie nas słuchacze. Witamy kolejne osoby. Dołączyła do nas Dorota i jest Ela i jest też Bartek, który słucha nas w Świebodzinie. Słuchajcie, w Świebodzinie nas słucha. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Słuchacie Prywatki na 94,9 FM. Prywatki z Radiem Sochaczew. Jeszcze nie doczekałem się żadnego telefonu z życzeniami lub pozdrowieniami. Co jest z wami? Popędzamy tam trochę towarzystwo i wybieramy nasz numer. Albo piszecie SMS na numer 7248 na początku w treści Radio Sochaczew łącznie, a dopiero później treść życzeń lub pozdrowień. To wszystko za 2,46 z VAT. Pozdrowienia są jedne na naszym fanpage'u facebookowym. Tam też można pozdrawiać. Pozdrowienia dla Radia Sochaczew. Dziękujemy i mojej przyjaciółki Moniczki, a pozdrawia Jadwiga.
1: Słuchacie Prywatki w Radiu Sochaczew.
0: No to co, gramy czy wręczamy?
2: Wręczę ci mandaci.
0: To drugie, nie?

0: Pozdrów znajomych na prywatce.
1: 7248.
0: Wyślij SMS-a pod numer 7248. Wiadomość rozpocznij od słów Radio Sochacze wpisanych łącznie, a później treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać.
1: 7248.
0: Koszt SMS-a to 2,46 zł.
1: 7248.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
3: Prywatka z Radiem Słuchacze.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: z Radiem Sochaczew musi się pojawić. My mamy pierwsze telefoniczne pozdrowienia. Posłuchajmy.
1: Ja chciałbym pozdrowić moich przyjaciół Daniela oraz Mateusza. Chciałbym też pozdrowić fankę z Kolima Zuzannę. A pozdrowienia przysyła Kuba.
0: 863-22-22. Tak, możecie złożyć życzenia komuś albo pozdrowić. Można też napisać SMS na numer 7248 Radio Sochaczew, pisząc w treści na początku, a dopiero później treść życzeń lub pozdrowień. To wszystko za 2,46 W.
2: To jest Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: A my wracamy do muzyki Mirami Seksualna. Tak, gramy na prywatce z Radiem Sochaczew. 863-2222. Przypominam, że jeszcze męski zestaw, koszulka L i bransoletka czekają. To, co dostaliśmy od Skolima, możecie to zobaczyć na naszym fanpage'u facebookowym, bo zdjęcie tych gadżetów jest zamieszczone. Słuchajcie nas uważnie, a być może do ciebie, albo do ciebie one trafią.

0: Z urodzin dla Judyty M. z Sochaczewa. Pomyślności, uśmiechu i pociechy z Wnusi życzy rodzeństwo. My oczywiście dołączamy się do tych życzeń urodzinowych dla Judyty.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. W każdą sobotę po 20:00. Gwarancja udanej imprezy.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Słuchacze.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Jennifer Lopez i Let's Get Loud na prywatce z Radiem Słuchaczy. Powoli kończy się druga godzina naszego dzisiejszego prywatkowego grania. Tak zaglądam na nasz fanpage facebookowy, a tam, no, tam się dzieje, no. Bardzo mi miło, że przybywacie, że meldujecie się, dajcie znać, w jakiej, na jakiej ulicy, w jakiej dzielnicy, czy na, w jakiej miejscowości słuchacie dzisiejszej prywatki z Radiem Sochaczew. Mówiłem już o osobach, które do nas dołączyły, tak szybko jeszcze rzucę okiem na to, czy ktoś tam do nas dobił, bo ja wiem, że pora jest taka, jaka widzimy. Jaką widzimy i będą dołączały za chwilę kolejne osoby. Nie, jest na razie ten zestaw, który był, także nowe osoby jak najbardziej są mile widziane.
1: 94,9 FM Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Przypominam o pozdrowieniach 863 22 22, a to już Luna.

0: Na antenie Radia Sochacze przypominam o tym, że słuchacie prywatki z Radiem Sochacze. Pozdrawiajcie, dzwońcie 863 22 22 albo piszcie SMS na numer 7248. Radio Sochacze łącznie pisane. Nie zapomniałem o gadżetach z Kolima. Słuchajcie uważnie, bo już niedługo będę próbował je rozdać.
1: Słuchacie prywatki w Radiu Sochacze.
0: To już niedługo, a wieczorem Rider.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Prywatka z Radiem Sochaczew.
9: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
10: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa, imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
11: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A na prywatce z Radiem Sochaczew w Stanach i Vito Bambino, ale jazz, no jak zawsze u nas.

0: Ale mamy pozdrowienia dla trzech zakupocholiczek wracających z Warszawy z pełnymi torbami zakupów w bagażniku w PS. Jeszcze trochę trzeba będzie busa kupić na te wasze zakupy. Napisał zadowolony i rozpromieniony jak zawsze mąż Paweł.
1: Prywatka z Radiem Sochaczek. Gwarancja udanej imprezy. 94,9 FM.
0: To ty nie wiedziałeś, na co się piszesz jadąc do Warszawy na zakupy? No niby jestem sama, no niby jesteś sama. Mam nadzieję, że udane. Mik już teraz, specjalnie dla was.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Przypominam o pozdrowieniach. Możecie dzwonić 863 22 22 albo piszecie na 7248 na początku Radio Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
2: Już tak po prostu.
0: A to już ekipa i uciekam do Alicante.

0: Słuchajcie prywatki z Radiem Sochaczew na 94,9 FM. Powoli, powoli kończy się kolejna godzina naszego dzisiejszego prywatkowego grania, ale my nie będziemy absolutnie zwalniać, a wręcz przeciwnie.
1: Słuchacie prywatki w Radiu Sochaczew.
0: To oczywiście Bajera i

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Eddie Wota, I Love My People. Tak, gramy na prywatce z radiem, słuchacze. Czekam na wasze telefony, czekam na wasze SMS-y, a wy czekacie na gadżety z Kolima. Wszystko w swoim czasie, jak ja to mówię. Także pamiętajcie, 863-22-22. No i podpisujcie listę na naszym fanpage'u facebookowym, gdzie, z kim spędzacie dzisiejszy wieczór razem z prywatką z Radiem Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: pozdrowienia dla słuchaczy i prowadzącego. Bardzo serdecznie dziękuję, ale nie wiem komu, bo ta osoba się niestety nie podpisała. Może jeszcze wyślę jednego SMS-a na 7248 Radio Słuchacze, wpisząc na początku łącznie i powie: cześć, mam na imię tak i tak.
1: Słuchacie Prywatki w Radiu Słuchacze.
0: No to zagrajcie to jeszcze raz. Jeden taniec, jedna noc. Miły pan, Defi Stopki. Można pisać SMS-owo pozdrowienia i życzenia. Można też do mnie zadzwonić 863 22 22.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
3: Prywatka z Radiem Słuchacze.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.
7: Das

0: Summer is Magic. Tak, gramy na prywatce z Radiem Sochaczew. Czekaliście, czekaliście, no i się doczekaliście, bo to jest ten czas i ten moment, kiedy rozdam gadżety od Skolima, czyli została mi koszulka męska rozmiar L i opaska na rękę koloru niebieskiego z napisem Skolim, król Latino. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Kuba.
0: Kuba, brałeś udział w konkursie pierwszej edycji. Dajemy szansę kolejnej osobie. 8632222. Dzień dobry, kto jest z nami? Nie mamy nikogo. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Natalia.
0: Natalia, ta koszulka jest koloru czarnego z różowym nadrukiem i to jest L rozmiar. A dla kogo ta koszulka będzie?
2: Jakuba.
0: Dla Jakuba? Dla Jakuba, mówisz, będzie pasowało?
2: Tak.
0: Słucham?
2: Tak.
0: Na pewno. A Jakub co lubi z Kolima?
2: Lubi.
0: No dobra.
2: Lubi, lubi.
0: Dobra. Z Kolim. Powiedz mi, pytanie jest następujące. Jak nazywa się właściwie z Kolim?
2: Konrad Skolimowski.
0: Konrad Skolimowski. To jest odpowiedź prawidłowa. Gratuluję. Nie rozłączaj się zaraz poza anteną. Dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: No to temperatura idzie do góry.
4: Cześć, tu Skolim, słuchacie Radia Sochaczew.

obiecałem, że będzie jeszcze raz ta formacja, czyli Modern Talking. No i słowa dotrzymuję. Sexy, sexy lover. Już teraz specjalnie dla wszystkich słuchających prywatki z Radiem Słuchacze. Przypominam o pozdrowieniach 863 22 22 albo piszecie na 72 48. Gramy!

0: Pozdrów znajomych na prywatce.
1: 7248.
0: Wyślij SMS-a pod numer 7248. Wiadomość rozpocznie od słów Radio Sochacze wpisanych łącznie, a później treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać.
1: 7248.
0: Koszt SMS-a to 2,46 zł.
1: 7248.

0: jeszcze.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Prywatka z Radiem Sochaczew.
8: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
9: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
10: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Dyskotekowo, skuter na prywatce z Radiem Sochaczem. Ja tak zaglądam na nasz fanpage facebookowy, a tam Arek się pojawił. Witamy. Hej, pozdrawiam moją kochaną Jadzie, jej przyjaciółkę Monikę oraz całe Radio Sochaczew i jego słuchaczy. Jesteście super, gracie fajną muzykę. Tak, trzymajcie, pozdrawia Arek. Ukochany Jadzie, pozdrawiamy was serdecznie. Dzięki Arek za tak miłe słowa, jak to mówi klasyk. Robim co możem.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Jeszcze więcej muzyki.
0: A my już z Sochaczewa przenosimy się na gorącą Majorkę.

0: Słuchacie prywatki w Radiu Sochaczew.
1: Czy jest tu jakiś z nami Shakin' Stevens? Jeżeli tak, no to panowie, prosimy panie do tańca i bujamy się tak na dwa. O, właśnie tak.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Słuchaczy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Swing Demo TG Bany, tak gramy na prywatce z Radiem Słuchacze. I od razu nóżka chodzi. Zaraz Carla Fernandez zapyta, co jeśli. A później trochę zwolnimy. Będzie można się poprzytulać.

0: 94,9 FM. Gra dla was Radio Sochaczew.
1: Powiem szczerze, że ten utwór już dawno wpadł mi w ucho. Tym bardziej chętnie go wam

Tak jak obiecałem, teraz jest czas i pora już po 22, że można trochę zwolnić, ale przyspieszymy spokojnie. Póki co

0: czasie prywatki w Radiu Sochaczew.
1: Erotyki Prince, love my tits, czyli Prince, kochaj moje piersi. Słuchacie prywatki z Radiem Sochaczew na 94,9 FM. No to dajcie głośniej. Niech nas usłyszą. W najbliższym sąsiedztwie. Gramy.

Fritz, kochaj moje piersi, czyli erotik, oj Fritz. Halo, halo, słuchacie prywatki z Radiem Sochaczew? Przypominam o pozdrowieniach, można do mnie zadzwonić 863 22 22 albo napisać SMS na numer 7248. Na początku Radio Sochaczew łącznie, bo bez tego nic nie przyjdzie. Halo, halo, halo. To Londyn.

Pozdrów znajomych na prywatce. Wyślij SMS-a pod numer 7248. Wiadomość rozpocznij od słów Radio Sochaczew pisanych łącznie, a później treść pozdrowień, jakie chcesz przekazać. Koszt SMS-a to 2,46 zł.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

pomysł, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Vixen nie rozumie, no ja też nie rozumiem, ale to już jest naprawdę ostatnia chwila, żeby pozdrowić swoich znajomych. Albo dzwonicie 863 22 22, albo piszecie SMS na numer 7248. Radio Sochaczew na początku w treści jako jeden wyraz, bo bez tego nic do mnie nie przyjdzie. Później robimy spację i piszemy pozdrowienia bądź życzenia, a to wszystko za 2,46 watt.
1: Prywatka z Radiem Sochaczew. W każdą sobotę po 20:00. Gwarancja udanej imprezy.

0: Pozdrowienia dla Mateusza P. i jego przyszłej czterdziestki i córci. Dzięki dla prowadzącego za Natalię Oreiro. Bardzo proszę, ale kto pozdrawia, tego nie wiem. Zastanawiam się, co to ta czterdziestka jest.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: I że przyszła? Nie wiem, nie wiem. Trzeba zapytać, czy pamiętasz, jak Playboys gramy?

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: To już naprawdę ostatni moment na to, żeby pozdrowić jeszcze swoich znajomych, z którymi spędzacie dzisiejszy wieczór. 863 22 22 lub SMS-owo pisząc na numer 7248 na początku. Pamiętajcie, słowo klucz, Radio Sochaczew, wpisane łącznie jako jeden wyraz.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.

Jest już po 22, no to ja mogę przeczytać tą wiadomość, jaka do mnie dotarła drogą SMS-ową. Pozdrawiam moją ukochaną żonę Małgorzatę. Lubię cię bez Stanika, twój ukochany Piotruś.

tak oto dzisiejsza prywatka z Radiem Sochaczew dobiega końca. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Mam nadzieję, że muzyczka się podobała. Wojciech Gosowski już teraz specjalnie dla Was. Tomek Marcin.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.